0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
5: Przy mikrofonie kłania się Tomasz Barylski, a w dzisiejszej audycji porozmawiamy m.in. o zbliżających się dożynkach powiatowych.
6: Oczywiście dożynkom będą towarzyszyły różnego rodzaju stoiska, wystawy, różnego rodzaju warsztaty.
5: Na początek zaglądamy jednak do słupeckiego ratusza. Wraz z końcem wakacji swoją działalność zainaugurował miejski żłobek. O szczegółach opowiedział nam burmistrz Słupcy Jacek Szczap.
7: W tym tygodniu spotkaliśmy się, aby wspólnie dokonać otwarcia pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy. Myślę, że to jest bardzo ważny moment w życiu naszego miasta, bo spełniają się marzenia wielu rodzin. Żłobek będzie bowiem służył najmłodszym mieszkańcom Słupcy, ich rodzinom. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w przyszłość.

0: udało. Ja tylko przypomnę, że budowa została zrealizowana jako zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego miejskiego żłobka w Słupcy w ramach programu rozwoju inwestycji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, aktywny maluch. Pracę nad żłobkiem rozpoczęliśmy dokładnie 4 września 2025 roku. Zostały one zakończone 10 lipca w tym roku odbiorem końcowym robót budowlanych. Całkowita wartość zadania wyniosła 3 254 000 zł i zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków z Krajowego Planu Odbudowy na podstawie umów, które zawarliśmy 4 grudnia 2023 i aneksu do tej umowy z kwietnia 2025 roku. Utworzenie tej placówki polegało na rozbudowie istniejącego przedszkola numer 2 Miś o żłobek, w którym będą funkcjonować dwie 23-osobowe grupy dzieci, czyli łącznie 146 miejsc osiągniętych dzięki realizacji zadania, na które złożyły się prace remontowo-budowlane, wyposażenie żłobka i zagospodarowanie całego otoczenia. W rozbudowanej części budynku przeznaczonej na żłobek wykonano osobne wejście oraz wybudowano także windę. Nowo utworzona placówka posiada niezależne i wyodrębnione sale, toalety, szatnie, pomieszczenie socjalno-gospodarcze, gabinet pielęgniarski, gabinet dyrektorski. Myślę, że całość tej inwestycji uzupełnia piękna infrastruktura, która została też dopełniona poprzez nowe nasadzenia. Ja bym chciał tu bardzo podziękować wszystkim za realizację tej inwestycji, bo wiadomo, że to jest ogrom pracy włożonej przez wiele osób. Nie chciałbym tu teraz wymieniać poszczególne osoby, bo nie chciałbym też nikogo pominąć. W tej chwili gwarantujemy rodzicom, że zapewnimy dzieciom bezpieczne, wspaniałe warunki, że dzieci będą mogły wykonywać swoje pierwsze kroki ku poznaniu nowego świata, ku odkrywaniu tego świata. Życzę pani dyrektor i całej kadrze żłobka, żeby ta praca, którą będą wykonywały, była jak najbardziej z pożytkiem dla naszego całego miasta, by wszystkie założenia się udały, a nasze dzieci by spełniały swoje marzenia, by zawsze były uśmiechnięte i by żłobek faktycznie był ich drugim domem, do którego będą chętnie przychodzić.
1: Mówił burmistrz Słupcy Jacek Szczap. Zmieniamy temat i przenosimy się do Strzałkowa. W najbliższą niedzielę 6 września nie lada gratka czeka kibiców poznańskiego Lecha. W ramach akcji Mistrzowie na Landach miejscowi kibice kolejorza będą mieli okazję zobaczyć na własne oczy trofeum, które zawodnicy Lecha otrzymali za zdobyty tytuł Mistrza Polski. To jednak nie wszystko, co tego dnia będzie działo się w Strzałkowie. Będzie jeszcze więcej sportu, a wszystko za sprawą biegu Strzałkowo Dobry Kierunek. O szczegółach opowiedział nam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Radosław Bartkowiak.
2: W niedzielę 6 września w ramach akcji Mistrzowie na Landach do Strzałkowa właśnie zawita Puchar Mistrza Polski zdobyty w ubiegłym sezonie przez zawodników Lecha Poznań i trofeum będzie można zobaczyć u nas na nowo wybudowanej bieżni, stadionie za halą sportową przy ulicy Górnej. Uwaga, uwaga, będzie można robić sobie pamiątkowe zdjęcia z tym pucharem. To wszystko już w niedzielę od godziny 10.30 do godziny 13. Ten Puchar Mistrzowie na Landach, trofeum objeżdża najważniejsze miejscowości w naszym regionie. No i właśnie już najbliższą niedzielę będzie w Strzałkowie. Także zapraszam wszystkich kibiców Lecha. Jest ich sporo na naszym terenie. Cieszymy się bardzo, że będzie możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii. Najpierw będzie Puchar Lecha w Strzałkowie, a później tuż po tej prezentacji, po godzinie 13, będziemy rozpoczynali nasze zmagania wspomagania w ramach biegów ulicznych Strzałkowo Dobry Kierunek. To przeniesiona impreza z końca czerwca, kiedy to mieliśmy 40-stopniowe upały. No i myślę, że rozsądną kwestią było przeniesienie tego na wrzesień, a więc na porę, kiedy już jest dużo bardziej przyjaźnie, jeśli chodzi o temperatury. Zaczynamy całą imprezę o godzinie 13:30 zapisami do rajdu rowerowego. Start tego rajdu zaplanowaliśmy o godzinie

0: 14. Także gratka dla rowerzystów. Będą specjalne nagrody. Będzie oczywiście posiłek regeneracyjny dla wszystkich rowerzystów w każdym wieku. Posiłek będzie oczywiście przygotowany w ramach naszej akcji Zdrowa Niedziela. Również bardzo dietetyczny, także dla wegetarian, także polecam serdecznie. Później od godziny 17 startujemy już z biegami dla dzieci i młodzieży. Te biegi będą trwały w poszczególnych kategoriach wiekowych aż do godziny 19. Niemalże przed 19 wręczymy nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych, a następnie wyruszymy o godzinie 19. Wystartujemy z marszem Nordic Walking na 5 km i z biegiem głównym Strzokoło Dobry Kierunek, bieg główny na 10 km. Także wspaniała atrakcja. Wreszcie będzie można robić dwie pętle ulicami Strzałkowa, a startujemy z nowej bieżni zlokalizowanej przy ulicy Górnej.
1: Nasz rozmówca opowiedział nam również o planach Gminnego Ośrodka Kultury na wrzesień i kolejnych wydarzeniach.
0: Tak, bardzo dużo się dzieje. No tak jak mówiłem, teraz w najbliższą niedzielę mamy tą Zdrową Niedzielę. Tam jeszcze też dla tych, którzy nie wiedzą, przypomnę, że będzie możliwość nie tylko biegania, nie tylko jeżdżenia podczas rajdu rowerowego czy Nordic Walkingu, ale zlokalizowanych wokół hali przy ulicy Górnej będzie mnóstwo stoisk z różnego rodzaju, na przykład produktami ze zdrową żywnością, z produktami dla biegaczy. Będą również prowadzili masaże i odnowę medyczną dla biegaczy. Rehabilitanci, będzie zlokalizowane stoisko Komisji Przeciwalkoholowej ze specjalnym namiotem profilaktycznym i smoothie bike barem, a więc ci wszyscy rowerzyści, którzy będą mieli ochotę, będą przygotowali soki, napędzając blender siłą własnych nóg, pedałując na specjalnie przygotowanych rowerach. Będzie też punkt DKMS-u, akcji rejestracji potencjalnych daw w szpiku wraz ze zbiórką pieniężną, stoisko PCPR-u, stoisko sanepidu, stoisko firm medycznych i stomatologicznych z naszego terenu. Także mnóstwo atrakcji, które czekają w niedzielę, a w kolejne weekendy również zapowiadają się bardzo, bardzo atrakcyjnie, albowiem 12 września w sobotę mamy Strzałfest, festiwal muzyki, powiedziałbym, około metalowej, także też wspaniała atrakcja dla młodzieży, dla tych, którzy lubią posłuchać sobie mocniejszego brzmienia. 13 w niedzielę mamy koncert w kinie tutaj za rogiem. Też zachęcam serdecznie. I wrzesień będziemy mieli bardzo, bardzo smaczny. 19 i 20 zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Strzałkowo i okolic na festiwal food trucków. Tam będziemy mieli mnóstwo smacznych stoisk, a w strefie relaksu przygotowaliśmy dla wszystkich smakoszy również atrakcje takie jak między innymi koncerty, takie jak dyskoteki, piana party, animacje dla dzieci, występy dzieci śpiewających tutaj w naszym studiu piosenki. Także fantastyczne wrażenia nas czekają. Całość września zakończymy 27 września w niedzielę akcją, którą poprowadzimy tutaj GOKiS-u i starostwa Ratujmy Życie. To będzie akcja promująca również zdrowy tryb życia, badanie, profilaktyka i tak dalej. Tak więc bardzo, bardzo szeroka oferta wrześniowa GOKiS-u w Strzałkowie. Zapraszam wszystkich mieszkańców, tak jak mówię, gminy Strzałkowo i okolic. Odwiedzajcie nas, sprawdzajcie nasze informacje na profilach facebookowych, instagramowych. Tam na bieżąco podajemy godziny.
1: To był dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie, Radosław Bartkowiak. Tego samego dnia sporo będzie się działo również w Powidzu. A wszystko to za sprawą dożynek powiatowych, które tym razem będą gościć w tej miejscowości. O tym, jak będzie wyglądało tegoroczne święto plonów i jakie atrakcje przygotowali organizatorzy, opowiedziała nam kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Słupcy, Anita Herudzińska.
2: 6 września na ośrodku wypoczynkowym Łazienki w Powidzu odbędą się dożynki powiatowe powiatu słupeckiego. Organizatorem dożynek są wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu słupeckiego, no i sam powiat. W tym roku właśnie gościmy w Powidzu. Rozpoczynamy oczywiście uroczystą mszą świętą dziękczynną za tegoroczne plony. Później będzie przejście korowodu przez rynek w Powidzu. No i właśnie udamy się na ośrodek wypoczynkowy Łazienki i tam na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Powidzu cała uroczystość będzie miała miejsce. Nastąpi uroczyste otwarcie dożynek. W tym roku starostą dożynek jest pan Michał Wełnic, natomiast starościną dożynek jest pani Agnieszka Makowska. Pan Michał jest mieszkańcem gminy Powidz, natomiast pani Agnieszka Makowska jest mieszkanką miasta Słupcy, ponieważ to w mieście Słupcy w roku kolejnym te dożynki odbywać się będą. Przygotowaliśmy dla państwa moc atrakcji. Myślę, że oprócz tej części oficjalnej, w której warto tutaj nadmienić, że warto w niej uczestniczyć, ponieważ wyłonimy rolnika roku powiatu słupeckiego. Będą też wręczane nagrody i odznaczenia resortowe ministra rolnictwa dla zasłużonych rolników, ale będzie też nagroda wręczona za najpiękniejszy wieniec dożynkowy, bo taką komisja już została przez zarząd powiatu słupeckiego powołana. Ona będzie pracowała oczywiście podczas tegorocznych dożynek i wyłoni właśnie ten najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Myślę, że niewątpliwą atrakcją będzie również cały ten obrzęd dożynkowy, który w tym roku będzie w wykonaniu zespołu Poligrodzianie. I oni dadzą też uroczysty taki koncert. Będzie z nami Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy, która uświetni całą tą uroczystość i także da nam koncert, będą lokalni wykonawcy, ale mamy też, myślę, że nie lada gratkę właśnie dla rolników i dla miłośników kabaretu Malina, bo to jest taki tematyczny właśnie kabaret, który cieszy dużym zainteresowaniem właśnie wśród rolników. No i myślę, że taką gwiazdą wieczoru też na folkowo, na ludowo jest zespół Bratanki.
1: Czyli każdy tutaj znajdzie coś dla siebie podczas tych tegorocznych dożynek.
2: Tak dokładnie. Będzie coś i dla ciała, i dla ducha, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które będą się działy na scenie i pod sceną, oczywiście dożynkom będą towarzyszyły różnego rodzaju stoiska, wystawy, różnego rodzaju warsztaty, koła gospodyń wiejskich z terenu powiatu słupeckiego, nie tylko z terenu gminy Powidz. Będą tutaj państwa częstowały swoimi lokalnymi przysmakami. Myślę, że powicka sielawa także będzie do skosztowania, takie lokalne produkty. No będą też stoiska wszystkich organizacji, instytucji związanych właśnie z rolnictwem, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lokalnego KRUS-u, czy też ODR-u. Wszystkie te stoiska będzie można odwiedzić podczas właśnie tegorocznych dożynek powiatowych w Powidzu.
1: To była kierowniczka Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Słupcy, Anita Herudzińska. Tak więc, jeżeli nie macie planów na ten dzień i chcecie przyłączyć się do wspólnego świętowania rolników i lokalnej społeczności, to koniecznie zajrzyjcie do Powidza.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
4: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.
1: Ten dźwięk na początku naszej audycji nie jest przypadkowy. Dzisiaj skupimy się na motocyklistach ze Słupcy i okolic, a dokładniej na Stowarzyszeniu Wielkopolscy Fani Motocykli ze Słupcy.
7: Jeździmy na motocyklach, to jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach, łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy.
1: Tradycyjnie zapraszam na magazyn reporterów Meloradia Słupca na 102,9 FM, a przy mikrofonie oczywiście Tomasz Barylski. WFM Słupca, czyli Wielkopolscy Fani Motocykli, to grupa zrzeszająca pasjonatów jednośladów z naszego miasta i okolic. W ostatnim czasie stowarzyszenie wybrało nowe władze. Nowym prezesem WFM Słupca został Łukasz Golum Skarbiński, a w zarządzie znaleźli się także jako wiceprezesi Marek Michu Błażejewski, Marcin Kudłaty-Gorzkowski, skarbnik Ryszard Pilar Pilarski oraz sekretarz Marcin Kapral-Mitaszka. Spotkaliśmy się ze słupeckimi motocyklistami, którzy opowiedzieli o swoim stowarzyszeniu i swojej działalności. Na nasze pytania odpowiedzieli prezes WFM Słupca Łukasz Golum Skarbiński oraz wiceprezes Marcin Kudłaty-Gorzkowski. Zapraszam do wysłuchania naszej wyjątkowej rozmowy. Czym jest grupa Wielkopolscy Fani Motocykli i jak się zaczęła jej historia w Słupce?
7: Czym jest grupa? Grupa jest wielką rodziną motocyklową, która zaczęła się zbierać w 2003 roku. Część już osób nie ma z nami z różnych względów. Jak to rodzina motocyklowa zebrała się wokół jednej pasji, pasji dwukołowych pojazdów z silnikami mniejszymi, większymi. To jest coś, co nas łączy. A oprócz tego cała masa świetnie spędzonego czasu, hobby gwarantuje nam poznawanie Polski, świata, okolic i dla tych, co mało jeżdżą i dla tych, co przemierzają naprawdę setki, tysiące kilometrów, żeby coś fajnego zobaczyć. Jeśli chodzi z perspektywy motocykla, wygląda to całkiem inaczej. Czujemy się, jakbyśmy lecieli nad ziemią, unosili się w kierunku mniej lub bardziej nam znanym. Poznajemy w ten sposób kulturę naszego kraju, otoczenie, świat. To jest motocyklizm. To jest to, wokół czego my, motocykliści, my członkowie klubu Wielkopolscy Fani Motocykli Słupca zbieramy się i dlatego istniejemy i będziemy istnieć bardzo długo.
1: Jak długo jesteście panowie tutaj w klubie?
7: W klubie? Znaczy klub, tak wspomniałem, powstał w 2003 roku, więc to już naprawdę szmat czasu. Łatwo licząc, to jest 23 lata, więc za 2 lata będzie nasz taki już dobry jubileusz. Jak długo jesteśmy w klubie? Ja jestem jednym z założycieli klubu, więc jestem od samego początku. Jest nas prawie 30 osób w klubie, więc każdy ma swoją historię, na której chciałby pewnie z chęcią opowiedzieć. Krótszą, dłuższą, związaną z różnymi eventami, więc tutaj naprawdę ciężko to uogólnić. Są osoby, które są w klubie dosłownie od paru miesięcy, bo jak to wszędzie, przybywają nam młodzi kandydaci. Serdecznie zapraszamy wszystkich przy okazji, przede wszystkim zmotoryzowanych. Tych mało, wystarczy mieć 125 tak naprawdę, żeby do klubu do nas się przyłączyć i łączyć z nami tą pasję, jeździć, brać udział, ale również większe motocykle są mile widziane, więc tutaj serdecznie zapraszam. Jest tu ze mną Kudłaty, który jest trochę młodszym członkiem klubu.
8: Dokładnie, ja jestem dużo, dużo krócej niż Golum. Golum jest 23 lata, tak? 23. No to ja jestem 3 z groszem, ale tak jak Golum mówi, no nie ma to większego znaczenia, czy jesteśmy rok, dwa, czy 20 lat. Jesteśmy jedną wielką motocyklową rodziną. Golum wspomniał, że poznajemy świat, Polskę z pozycji motocykla tak geograficznie, ale dodam, że jeszcze poznajemy przy okazji fajnych ludzi. To też jest tym mega, mega fajne.
1: Okej, a jak wygląda ta wasza działalność? Co robicie oprócz tego, że się spotykacie, uczestniczycie w zlotach? Jak to wszystko wygląda?
7: Prywatnie, jak każdy w klubie, mamy stolarza, cieśle, elektryka, mechanika i prawnika i cały przekrój wśród tych 30 osób prawie to są wszyscy i studenci i różne osoby. Jako klub jeździmy na motocyklach. To jest nasza pasja. Jeździmy na motocyklach. Łatwo sobie do tego dopisać. W zasadzie jak siadasz na motocykl, masz przy sobie taką grupę, o której wspomniał Kudłaty, bo ludzie tworzą siłę tego klubu. Jeśli masz takich ludzi, to naprawdę nie trzeba szukać pomysłu, te pomysły same się nasuwają, każdy z rękawa je wyciąga. Już pomijając bardzo fajne spotkania, zarówno w Clubhouse, jak i w różnych miejscach, gdzie się spotykamy, wymieniamy się doświadczeniami, bawimy się, śmiejemy. Nie tylko my, również nasze towarzyszki, które z nami jeżdżą, nasze rodziny, bo nawet często dzieci nasze też uczestniczą w tych spotkaniach. Tak jak wspomniałem, duża rodzina. Wspomagamy również różne organizacje, pomagamy w organizowaniu miejskich imprez, jeździmy do przedszkoli, zbieramy środki przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i nie tylko, oddajemy krew, robimy to, co wszyscy, którzy chcą gdzieś się pojawić, coś zrobić dla dobrego dla siebie i dla innych, a wokół tego wszędzie są motocykle.
8: Dokładnie tak, jak powiedział Golum, dodam jeszcze, że w zeszłym roku na zakończenie sezonu rozpoczęliśmy, tak, chyba mogę tak powiedzieć, że rozpoczęliśmy akcję zbierania karmy dla zwierząt z pobliskiego schroniska. No, mam nadzieję, chcę w to wierzyć, że będzie to stały punkt zakończenia sezonu.
9: Tak jak tutaj rozmawialiśmy jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, dobrze układa się też ta współpraca z miastem, zgadza się, i z lokalnym samorządem?
7: Tak, jak najbardziej. Tu nie możemy powiedzieć złego słowa zarówno poprzedni burmistrz, jak aktualny i samorząd. Zawsze gdzieś tam była dobra nić porozumienia. Tego się trzymajmy, bo jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowaną tak naprawdę organizacją, więc staramy się dobrze nie tylko z Urzędem Miasta, jak z wszystkimi lokalnymi urzędami i instytucjami dobrze współkorelować i oby tak dalej.
8: Mamy w naszym logo herb miasta, więc to też do czegoś nas zobowiązuje.
7: Jeśli chodzi o tą kwestię, to zarówno na naszych plecach, barwach klubowych, które są naszym honorem i godnością, je nosimy. Flaga Słupcy i barwy Słupcy i to, że jesteśmy ze Słupcy i z powiatu słupeckiego, choć nie tylko, bo są motocykliści wśród nas, również z innych powiatów. Jeździmy i upowszechniamy i propagujemy słupeckie otoczenie, wśród słupeckie środowisko.
9: Okej, a powiedzcie, co najbardziej według was przyciąga ludzi do motocykli, jeśli chodzi o wasz klub, w ogóle jeśli chodzi o te motocykle?
7: Czy temat klubów to jest inna sprawa i inna sprawa jest temat motocykli, bo mamy czas na tworzenie klubów i na rozwój klubów. Mam wrażenie, że był dużo lepszy gdzieś 10-20 lat temu. Tych klubów bardzo dużo powstawało i to były kluby, które były młode i one się prężnie rozwijały. Teraz oczywiście też powstają kluby, ale najczęściej one jakby są stworzone wśród motocyklistów już doświadczonych. Fajnie by było, żeby mimo wszystko ten motocyklizm był bardzo dobrze postrzegany, bo jak widzimy dookoła, motocyklistów nie brakuje. Tych jednośladów jest z roku na rok coraz więcej, bardzo dużo z motocyklistów, a wśród tego grona motocyklistów jest całe mnóstwo młodych motocyklistów, którzy jak widać pod szkołami, pod różnymi uczelniami w weekendy poruszają się, przemieszczają. Nie widzę, tak może z mojego doświadczenia, nie widzę, żeby te osoby jakieś strasznie miały parcie do tego, żeby tworzyć takie organizacje jak stowarzyszenia. Może szkoda, może nie. Nie wiem, jak to na co dzień u nich to wygląda, ale warto by było, żeby te osoby uczestniczyły wspólnie w tej pasji, w tym hobby, bo w czasach, gdzie króluje elektronika, królują tablety, laptopy i część młodzieży siedzi przed ekranami, spotkanie się nawet przypadkiem, przejazdem, jadąc motocyklem, gdzieś na parkingu, gdzieś na stacji, gdzieś w restauracji, w kilka osób naprawdę przynosi wiele frajdy, wiele fajnych wspomnień. Więc tutaj te grupki nawet nieformalne, które się tworzą, bardzo, że powiem, cieszą oko i serce.
9: Okej, a powiedzcie mi, jeśli chodzi o stereotypy, bo pewnie się spotykacie z różnymi stereotypami na temat motocykli. Co w ogóle o tym sądzicie, jak słyszycie jakieś takie stereotypy na temat motocykli, motocyklistów, jakieś takie postrzeganie, które nie do końca jest zgodne z rzeczywistością?
8: Stereotypy były, są i będą. Nie staramy się jakoś z tym walczyć, nie wiem, jakimiś różnymi metodami, które są gdzieś tam dostępne. Po prostu pokazujemy, że motocykle to fajna rzecz, że można fajnie się przy tym bawić, fajnie spędzać czas, że tak naprawdę motocykliści to normalni ludzie, fajni, normalni ludzie,
9: którzy jeżdżą bezpiecznie.
8: Oczywiście, zawsze i wszędzie bezpiecznie.
9: Powiedzcie, jakie macie w ogóle plany na kolejne miesiące, w ogóle na ten sezon?
7: Zrobić tysiące kilometrów, to tak od mojej strony. Tak, wspomniałem, jest u nas dużo osób, więc każdy ma trochę te plany rozbite na mniejsze, na większe. No na pewno odwiedzimy w tym roku kilka fajnych zlotów motocyklowych. Jesteśmy zaprzyjaźni z wieloma klubami lokalnie tutaj, że powiem, w promieniu 100 kilometrów i dalej. Ostatnimi czasy zrobiło się wśród nas jakby może tyle modne, co wielka chęć, większa chęć się pojawiła, żeby mimo wszystko te przejażdżki były trochę dalsze i poznać i zaprzyjaźnić się i poznawać kulturę i osoby nawet z drugiego końca Polski, więc tutaj rzeczywiście z planów to zloty, kilka fajnych wypraw, oczywiście przynajmniej raz w roku organizujemy wyjazd taki nasz klubowy, więc to już taka jest większy trip gdzieś nad morze, w góry, gdzie robimy naprawdę coś konkretnego. No oprócz tego są mniejsze grupki w klubie, może to wynika z tego, że nie każdy ma środki, nie każdy ma czas, które organizują różnego wyjazdy, nawet jakieś tam grupy, które w zeszłym roku były, latają do Hiszpanii, wynajmują tam motocykle, też jeżdżą, takie przy ciekawostki. Niektórzy jeżdżą na zloty jak Fakam Z do Austrii, jeden z większych zlotów harlejowskich, bardzo ciekawy event, ale ogólnie skupiamy się wokół naszych tutaj lokalnych imprez i tam, gdzie trzeba, tam wybieramy. Często są to po prostu przejażdżki typu ktoś wysłał SMS-a na Messengerze, jakąś tam wiadomość wysłał, że mam ochotę się przejechać i tak nie od strzała się pojawia na przykład 5-10 osób, które mają ten sam pomysł, mają trochę czasu, żeby się przejechać i po prostu przejechać się do Skorzęcina, do Ślesina, po prostu na lody i często te przejażdżki spontaniczne, takie krótsze, są więcej jeszcze wnoszą niż te dalekie.
9: Czyli jest też ten element spontaniczności plus taka integracja całej grupy, całego tutaj lokalnego środowiska motocyklowego.
8: Dokładnie tak. Tak naprawdę nieważne gdzie, ważne z kim i ile kilometrów przejedziemy. No chyba najważniejsze.
9: I na sam koniec powiedzcie, jak można do was dołączyć, kto może tutaj do was dołączyć i gdzie może was znaleźć.
7: Spróbuję tym razem krócej, bo ja się rozciągam, a kudłaty zawsze ubierze to w piękne 3-4 słowa. Zasady w klubie są bardzo proste, znane wszystkim dookoła. Prosty regulamin znajdziecie na naszej stronie WFM Słupca. Jeśli nie możecie na nią trafić, to również można zapytać każdego członka klubu. Wystarczy mieć motocykl, przynajmniej 125 cm sześciennych. Oczywiście uprawnienia, że ten motocykl jeździ, tym motocyklem się poruszać. No i chęć uczestniczenia w takim klubie. Resztę opowiemy na miejscu. Nie są to jakieś rzeczy, które trudno spełnić. Oczywiście chwilę jesteś kandydatem, a po krótkim czasie już jesteś pełnoprawnym członkiem, gdzie możesz tak naprawdę uczestniczyć w 100% w tym, co klub sam sobie reprezentuje i to, co dysponuje i tym, co chcemy dysponować.
9: Mówili prezes WFM Słupca Łukasz Golum-Skarbiński oraz wiceprezes stowarzyszenia Marcin Kudłaty-Gorzkowski. To wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
1: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
0: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Słupca.

Jest dobrze i jest blisko, bo w końcu już czwartek mamy. Jest już w pół do siódmej, to idealny moment, żeby zacząć. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Dużo energii i mocy od samego rana do działania. To jest coś, co mamy dla was. Kygo, Khalid i Griffin i Save My Love. Podkręcamy tempo w Melo Radio, a najlepszy początek dnia to wiadomo taki, kiedy od razu trafia się wam coś dobrego. No to zacznijmy od prezentu dla was. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777 i zgarniajcie oryginalne skiety Melo Radia prosto z naszej kolekcji z fajnym napisem. A do tego dołożę jeszcze 3 szoty w Melo i czekam na was już teraz. 321-321-777. Dzwońcie do Melo Radia i to już jak najszybciej. Zgarniajcie taki poranny prezent. No i pokażcie, że jesteście już odpowiednio rozbudzeni, a jak jeszcze trochę wam brakuje, no to 3 szoty was rozgrzeją. Czekam, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Dzwońcie teraz za 21, 7.

0: Alan Walker i Ewa Max i Fate w Melo Radio. Jak tam działacie od samego rana? Już czwartek mamy, jest trzeci dzień września, a na pełnych obrotach to Łukasz już jest. Cześć Łukasz, siema.
1: Cześć.
0: Co tam przed tobą dzisiaj?
1: Przede mną praca, jadę właśnie. Trochę mi humor poprawiliście, później jak siłownia.
0: Czekaj moment, jak trochę tylko? Zaraz popracujemy, żeby ci poprawić jeszcze lepiej humor. Słuchaj, o pracy nie będziemy gadać, ale o siłowni byś mógł. Co tam się dzieje?
1: Co tam się dzieje? Trochę lubię biegać, ale ostatnio mnie trochę noga boli, więc stwierdziłem, że muszę troszeczkę wzmocnić się na siłowni.
0: Bardzo dobry plan. Ja też lubię pobiegać, ale wiadomo, od czasu do czasu trzeba się wzmocnić na siłowni. A najlepiej to zacząć od samego rana, bo ja mam dla ciebie, uwaga, wzmacniające...
2: Trzy szoty w Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Łukasza. Łukasz, matematyka czy historia?
1: Historia, zdecydowanie.
0: Rower czy hulajnoga?
1: Rower.
0: Szybki obiad na mieście czy obiad u mamusi?
1: Obiad u mamusi.
0: Wiadomo, brawo, słuszny wybór. Wiadomo. Zwłaszcza na przykład, wiesz, jako taka potreningówka, nie? Mogłoby wjechać.
1: Dokładnie.
0: Łukasz, mam coś, co ci się przy bieganiu na pewno przyda. Fajne skiety Meloradia, już ci wysyłamy, dzięki.
2: Trzy szoty w Melo.
0: A co tam u was dzisiaj od samego rana w ten czwartek? No dajcie znać. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Rozgrzani już?

0: Bo Rakietery, My Life is Going On w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Czym można najbardziej zaskoczyć się w czwartek o tej porze? No na przykład tym, że budzicie się, wstajecie, patrzycie na zegarek i myślicie sobie, że powinno być przed szóstą, a tu tymczasem już za 7 minut siódma. Ktoś już zaspał dzisiaj? Czy może to właśnie wy jesteście w tej sytuacji? Spokojnie, wszystko toczy się dalej, a czwartek rozkręca się naprawdę fajnie. A my mamy dla was prognozę pogody. Już za chwilę więcej szczegółów o tym. Będą też newsy w Meloradio.
1: A już o siódmej zagramy.
0: Martin Garrix i Ed Sheeran, oni też będą. Podkręcamy tempo w Meloradio od rana. I tak wam zagramy, punktualnie o siódmej. Inni wtedy będą jeszcze gadać.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Fantastycznie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Karkówka wieprzowa bez kości teraz jedynie 18,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości w supercenie 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do twojego marketu.
2: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 102.9 FM. Pogoda.
1: Jedenaście stopni wskazują obecnie termometry w Słupcy. W ciągu dnia temperatura będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 22 stopni. Na razie jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Według synoptyków wieczorem możliwe są lekkie przelotne opady. Ciśnienie na razie jest wysokie, ale w ciągu dnia będzie powoli spadać.
2: Są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wielka awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Ponad 60 osób próbowało zablokować eksmisję jednej z mieszkanek.
3: Najpierw ludzie, potem zyski.
2: Teren poznańska kuria sprzedała deweloperowi, który tłumaczy, że stojące tam budynki to samowola. Wobec kilkudziesięciu osób, które próbowały zablokować eksmisję, zostaną skierowane wnioski o ukaranie. Kijów pod ciągłym ostrzałem. Od ponad tygodnia każdego dnia spadają tam rakiety, szachedy i nowe rosyjskie drony odrzutowe. Hubert Hurkacz odpadł z US Open. W drugiej rundzie lepszy okazał się Amerykanin Ben Shelton. Na drugiej rundzie zatrzymał się też Kamil Majchrzak. Pokonał go Monakijczyk Valentin Vachero. Na koniec Rzym. Nowa stacja metra Koloseum jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. To w konkursie architektonicznym organizowanym przez UNESCO.
4: Też macie wrażenie, że dzisiaj bierzecie udział w konkursie na robienie fajnych rzeczy, no ale to przecież idzie wam najlepiej, więc działajcie od rana. My podkręcamy tempo i gdy inni gadają, w Melo już gramy. Jest siódma.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Gramy tak, jak lubicie od samego rana w Melo Radio, czyli mocno, energetycznie. Podkręcamy tempo już 12 minut po godzinie 7. Słuchajcie, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Co i gdzie się przenieśli? Do jakiego momentu? I co wtedy? Czekam na wasze głosówki. Uruchomcie się odpowiednio teraz, wbijajcie na meloradio.pl, tam można nacisnąć na dole słuchawkę i wysłać nam głosówkę, a za najbardziej odjechane pomysły to wyślemy wam merch Meloradia. No to, gdybyście mogli się cofnąć w czasie, to co byście zrobili? Czekam na wasze głosówki, zaskoczcie nas propozycjami. Wiecie, tak, żeby było śmiesznie, oryginalnie, a nawet abstrakcyjnie, co byście zrobili, gdybyście mogli się cofnąć w czasie. Dajcie znać, czekam już teraz na wasze oryginalne, fajne, śmieszne głosówki. Zaskoczcie nas, a za chwilę o tym, co zrobić, żeby nie było was widać. Tym was zaskoczę w Melo Radio. Posłuchajcie, a teraz Sylwa Bompa w Melo. 12 po 7. We'll be right back.

Ellie Goulding i Anima w Melo. 18 minut po godzinie 7 mamy. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? No dawajcie, no. Propozycje? Proszę bardzo. Tekstówki wasze. Cofnęłabym się do momentu, kiedy wczoraj powiedziałam, zróbmy to zebranie jutro o 8 rano. Rozumiem, rozumiem. Powstrzymałbym człowieka, który wymyślił budzik. Fajne propo. Wróciłbym na pierwszą lekcję matematyki i powiedział pani, że kiedyś policzy mi to AI. No właśnie, jakie są wasze propozycje? Czekam na wasze głosówki i wbijajcie na meloradio.pl za najlepsze, najfajniejsze jest oczywiście merch od Meloradia. Nagrywajcie, czekam na was. Co byście zrobili albo powiedzieli, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Słuchajcie, jesteśmy uratowani a propos tego AI. Jak macie takie wrażenie, że coś śledzi wasz każdy ruch i czujecie, że ktoś was ciągle obserwuje, to mam dobrą wiadomość. Niemiecki projektant mody stworzył specjalną koszulę, dzięki której ludzie stają się niewidoczni dla kamer ulicznego monitoringu i sztucznej inteligencji. Ubranie przypomina mocno pstrokatą i kolorową hawajską koszulę. Projektant tłumaczy, że to właśnie dzięki takim abstrakcyjnym wzorom AI nie zauważa człowieka. Żeby było śmieszniej, wzór, którego nie rozpoznaje sztuczna inteligencja, wymyśliła sztuczna inteligencja. Kiedyś wystarczyło się przed szefem chować, teraz to jeszcze przed jakimś AI-em. Podkręcamy tempo w Meloradio, już 19 minut po 7. A to Justin i Nicki Minaj.

0: David Guetta, Lock, Run, Run, River dla tych wszystkich, którzy w biegu dzisiaj od samego rana. Co byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie?
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, urodziłabym się jeszcze raz. Byłoby fajnie.
0: No na pewno, że byłoby fajnie.
2: Cofnąłbym się do czasów gimnazjum, zacząłbym się wtedy porządnie uczyć i bardziej przykładać do nauki.
0: Ej, ale to ty wiesz, że to tylko tak się mówi, nie? The Kongs już za chwilę i This Girl w Melo Radio. A co wy byście zrobili, gdybyście mogli cofnąć się w czasie? Czekam na wasze głosówki. Jest fajny merch do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki.

0: to promocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziu.
2: Mikołaj Kujawin.

0: Wstawaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie. Meloradio z Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Kaza Fernandez w Melo Radio. I co jeśli moglibyście się cofnąć w czasie, to co byście wtedy zrobili? Cały czas czekam na wasze głosówki, tekstówki też chętnie przyjmujemy. Cofnąłbym się do dnia, w którym robiliśmy sobie klasowe zdjęcie i na pewno inaczej bym się uczesał. Powiedziałbym sobie, nie jedz tego. Cofnąłbym się tylko o minutę i nie wysłał SMS-a do niewłaściwej osoby, okej? Jeszcze jedno propos. Nie uwierzyłbym już dziewczynie w zdanie, zaufaj mi, potrafię parkować.
1: Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to byłabym już milionerką, bo na pewno znałabym wyniki losowania i innych gier.
0: No, to ja bym pewnie ci ubiegł i kilku innych też, a ty?
2: Gdybym miała cofnąć się w czasie, na pewno wcześniej zaczęłabym słuchać Melo.

0: Fast Boy Music Sounds. W Melo Radio mamy dla was najlepszy drop nowych hitów, a z taką muzą to możecie wszystko i to od razu i od rana. Tak podkręcamy tempo w Melo już za 8 minut 8 w czwartek rano.
1: A już o 8 zagramy
0: Topik i Becky G w Melo. A żebyście byli zorientowani w tym, co się dzieje, mamy dla was też newsy. Będzie również prognoza pogody. Posłuchajcie w Melo Radio.
1: Melo Radio Słupca. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Biedronka.
3: Codziennie 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
4: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcesz.
12: To z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: O reklamie.
6: Feeling blue without you.

0: pierwszy ruch w Słupcy jest na Objazdowej i Kościuszki. Na przejazd poczekacie tam około 2-3 minut. Gęsto jest też we Wrześni na Objazdowej i Wrocławskiej. Kierowców jest też sporo na Kaliskiej i Bukowej, ale nie ma tam korków. Chwilę może opóźnić się przejazd przez Strzałkowo. Stopnie obecnie wskazują termometry w Słupcy. Będzie powoli robić się coraz cieplej. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 22 stopni. Do południa ma być słonecznie, potem jednak nad naszym miastem będzie zbierać się coraz więcej chmur. W nocy możliwe są lekkie opady deszczu. Ciśnienie obecnie jest wysokie, wiatr wieje słaby.
1: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Dziś kontynuacja przesłuchań osób zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. Chodzi o znanego biznesmena Rafała Z. oraz dwie kobiety. Śledczy zdecydują też o ich dalszym losie. Moskwa zamyka Instytut Goethego w Rosji. To reakcja na zapowiedziane zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Za nami niedobra noc dla polskich singlistek podczas US Open. Magdalena przegrała z Brytyjką Jones, a Magdalena Frank z Amerykanką Jowicz. Mówi, że rozłożony na dwa dni mecz wybił ją z rytmu.
2: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę.
1: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Do terminala Baltic Hub w Gdańsku zawinął największy na świecie kontenerowiec na metanol. Wisdom to pierwsza jednostka z nowej serii 7 takich statków. Pływa pod banderą Hongkongu.
3: Cześć, cześć, dzień dobry, hej! Czwartek mamy od samego rana, dzisiaj trzeci dzień września. Waldek, Darmak, super, że jesteście razem z nami. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy.

James Hype w Melo Radio. Podkręcamy tempo i to już teraz. Czekam na was, na wasze telefony. Dzwoncie jak najszybciej. Dwie osoby mają szansę wziąć udział w naszej nowej zabawie, która wystartowała w tym tygodniu. Jak jesteście rozgrzani, jak czujecie, że to jest wasz dzień, macie w sobie dużo energii i potraficie szybko mówić, to jest zabawa, która jest dla was. Ostatnie słowo, czekam na was. Dwie osoby mają szansę się zmierzyć i wygrać. Merch od Melo, są oryginalne, fajne skiety i nasza Melo torba. Przyda się wam to na pewno. Czekam na dwie osoby już teraz. 321-321-777. Dzwoncie, dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Podkręcamy tempo w Meloradio dzisiaj od rana w czwartek, trzeci dzień września. Mamy też już 18 minut po 8. No to zaczynamy.
1: Ostatnie słowo.
0: I mamy Basię przy telefonie, a Basia ma rower i dzisiaj będzie śmigać. Siema, cześć Basia.
2: No cześć.
0: No cześć. I jest też Paweł. Paweł teraz jest w pracy,
3: witam.
0: Ale... Cześć, ale mówimy tylko o fajnych rzeczach. Po pracy Paweł będzie robił nic. Fajny masz plan.
3: Dzięki.
0: Proszę. Słuchajcie, a ja mam dla was ostatnie słowo. To jest nowa zabawa w Meloradiu. Mam nadzieję, że już wiecie, o co chodzi, ale przypomnę i powiem. Uwaga, w 20 sekund musicie powiedzieć więcej słów z kategorii, którą za chwilę wam zdradzę. Zasada jest taka, że mówicie raz, jedno, raz, drugie, raz, jedno, raz, drugie. Okej? Nie czekacie na mój sygnał, ja na początku powiem tylko start, dobra? Zaczyna Basia, bo imię Basi zaczyna się na B, a B jest pierwsze w alfabecie, a przynajmniej wcześniej niż P. I najważniejsze, mówicie szybko, macie, pamiętajcie, tylko 20 sekund, słyszycie siebie nawzajem, najpierw mówi jedno, potem drugie, jedno, drugie, jedno, drugie na zmianę. Czy wszystko jasne?
2: Jasne.
0: Dobra, zobaczymy, kto będzie miał ostatnie słowo, kto tych słów powie więcej, kto powie więcej, ten zgarnia skiety, a kto mniej, ten dostaje melotorbę. Uwaga, słuchajcie, kategoria na dzisiaj to środki transportu. Środki transportu, uwaga.
1: Ostatnie słowo.
0: Start, Basia.
2: Samochód.
3: Pociąg.
2: Rower.
3: Samolot.
2: Hulajnoga.
3: Autobus.
2: Helikopter.
3: Tramwaj.
2: Szybowiec.
3: Kolejka liniowa.
0: Wow, słuchajcie! No muszę to powiedzieć, remis, brawo dla was, poszło nieźle i ustanowiliście rekord, bo po 5 słów każde z was wymieniło. Świetnie, naprawdę rewelacyjnie wam poszło. Słuchajcie, to skoro tak, skoro to taki świetny początek i rekord przy okazji, to umówmy się, że w ramach tego remisu skiety wysyłamy do Basi i skiety do Pawła. Dzięki, trzymajcie się, bardzo
3: dzięki,
0: fajnego, energetycznego
2: dnia. Dzięki bardzo.
0: Aj.
1: Ostatnie słowo.
0: Jutro próbujemy się znów, jeżeli czujecie, że wy bylibyście lepsi i to wy mielibyście ostatnie słowo, no to bądźcie z Melo codziennie, a bardzo mocno i aktywnie już jutro po 8 będę czekać na was znów z tą nową zabawą.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie, obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Axel, whatever turns you on w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Podobno jest tak, że ludzie w ciągu pierwszych 30 minut w pracy najczęściej robią sobie kawę, ale później, mając tak dużo pracy, zapominają, że ją zrobili. I teraz mam pytanie, czy wy też jesteście w takiej samej sytuacji, jak ja na przykład? Alan Walker już za chwilę Faded w Melo. No to smacznej kawusi, nie? W pół do dziewiątej.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na stąpę tatyń, który rosnął się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może...

0: codziennie i w gecie. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet drobiowy panierowany 3,99 za 100 gramów i bigos złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Czyta lektor AI.

0: Do obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę, a ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

Co dalej? Całe lato. W Melo Radio tak podkręcamy tempo, a Bocian Wojtek to postanowił sobie lato przedłużyć. Już szósty rok z rzędu wybrał Olszany na Dolnym Śląsku zamiast podróż do ciepłych krajów. Jego partnerka oraz troje tegorocznych młodych bocianów już wylecieli na południe w pierwszej połowie sierpnia. On jednak ponownie wybrał podwórko, które zna od dawna i gdzie może liczyć na dobrą opiekę. Jak widać, nigdzie się nie wybiera. Bocian Wojtek zimy się nie boi, a ja jestem ciekaw, czy on też morsuje.

Robin Schulz i Take It Slow w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Głosujcie na wasze ulubione kawałki, bo już jutro efekt waszego głosowania będziecie mogli usłyszeć w 30 Melo Radia. Lista u nas jak zwykle po 18, a teraz za 9 minut 9.

0: to promocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w...

0: Sara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%, UHT, mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: regionie wciąż jest dosyć spokojnie na drogach, nie ma dużego ruchu ani nowych utrudnień. Prawie wszędzie powinniście dojechać na czas. Najdłużej na przejazd poczekacie na ulicy Wrocławskiej i Objazdowej przed rondem Garbsen we Wrześni. Chwilę może się też opóźnić przejazd Kościuszki w Słupcy. Na razie w Słupcy jest słonecznie, do południa tak będzie, potem jednak na niebie pojawią się chmury. Według synoptyków w ciągu dnia nie powinno padać, deszczu spodziewajcie się w nocy, kropić będzie także jutro. Termometry wskazują obecnie 17 stopni, temperatura wzrośnie maksymalnie do 22. Wiatr mamy słaby, miejscami umiarkowany.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Płaskie baterie z przewodami, to one spowodowały zamieszanie w Warszawie. Tajemnicze pakunki z wystającymi kablami zostały znalezione wczoraj przy ulicy Żupniczej. Po 20 okazało się, że pakunek był niegroźny. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i odda się badaniom psychologicznym.
1: Łukasz Mejza ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Boeing musiał w USA zapłacić ponad 3 miliony dolarów grzywny. Powód to naruszenia zasad bezpieczeństwa w samolotach. Polskie siatkarki zagrają dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Zmierzą się z Holandią. Mecz zacznie się o 15.
3: To jak wy sobie pogrywacie z tym czwartkiem od rana, to ja jestem pełen uznania, szacuneczek. Już dziewiąta, podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, hej, hej, cześć. Gips na początek.

Jay Jones i Brief. No to oddech i lecimy z tym czwartkiem. Dzisiaj trzeci dzień września i przy okazji mamy też Dzień Wieżowców. Takie oryginalne święto, ale to wcale nie znaczy, że przed wami dzisiaj jakieś schody albo że będziecie mieli podgórkę. Nie, spokojnie, obiecuję. Tak podkręcamy tempo, że ten dzień zleci wam naprawdę całkiem, całkiem fajnie, a ja już za chwilę powiem wam, dlaczego oprócz tego, że wysoko mierzyć, to czasem trzeba też patrzeć pod nogi.

Jest to Jonas Blue Rita Ora w kategorii wysokoenergetycznych numerów. Ten jest naprawdę wysoko. Uwaga, słuchajcie tego. Jeden facet z Tajwanu został skazany na więzienie za to, że nagrał swoją żonę, jak zdradzała go z innym. Poszedł do sądu, pokazał film, no i zażądał odszkodowania. Problem w tym, że sam na siebie dostarczył jednak dowód na przestępstwo, bo nagrywanie innych bez ich zgody jest zakazane. Dlatego został skazany na odsiadkę. No i teraz najlepsze. Pikanterii całej sprawie dodaje to, że facet nagrywał wszystko nowoczesnym odkurzaczem. Takim, co to wiecie, sam śmiga po domu i sprząta. Szkoda mi tego gościa. A co on miał zrobić? Zamieść wszystko pod dywan?

Hello, Kitchen Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest numer ewidentnie dla tych, których może czwartek dociska dzisiaj trochę mocniej niż zwykle. Słuchajcie, no będzie dobrze, a może być też na bogato, bo mamy dla was szybką kasę i jedno pytanie. Na co wydacie te pieniądze? Wbijajcie na meloradio.pl, pochwalcie się jakimś oryginalnym pomysłem. Szybka kasa czeka, 200 zł. Znów na pewno dziś trafią do kogoś. Pochwalcie się pomysłami, a za chwilę o tym, czym się pochwalili ostatnio amerykańscy strażacy.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. Adi z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara... Na mediaexpert.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas.

Podkręcamy tempo w Meloradio Move Your Body. No to były dopiero ruchy i to wcale nie kocie. Amerykańscy strażacy pokazali, jaki nietypowy gość pojawił się ostatnio w ich remizie. Na filmiku, który wrzucili do sieci, widać niedźwiedzia, który wbija do remizy, no i kradnie im plecak. Strażacy tłumaczą, że zawinął go, bo szukał jedzenia, a w środku były batoniki. No ja jednak jak tak patrzę, jak szybko ten misiek to zrobił, to myślę, że jednak ewidentnie mu się paliło. No to co, działajcie szybko i sprawnie dzisiaj. Ogień, fire, fire, Shimza w Melo. Tak podkręcamy tempo za 17:10.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze znajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Sokół, sokół i pogwarzymy w Mello. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was, a weekend to my wam ogłosimy jutro. Właśnie o tej porze jest już naprawdę bardzo blisko. Bliżej jest Adi, który już w studiu i za chwilę przywita was po 10:00. Waldek Darłak, dzięki za dziś. Budzimy się znów jutro. To będzie piątek. Fajnie, nie?
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Marlon Hofstadt i I Like. Za chwilę też więcej o pogodzie. Na czwartek będą też newsy w Meloradiu. Za 9 minut 10:00.

0: patrz, Barbara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
1: Po reklamie.

We Wrześni spory ruch jest przed rondem Garbsen, stoi ulica Wrocławska i Objazdowa. Gęsto jest także na ulicy Sikorskiego. W Strzałkowie z kolei spory ruch jest na Wyszyńskiego, a w Słupce na Objazdowej. Aktualnie warunki do jazdy w naszym regionie są bardzo dobre. Stopni wskazują obecnie termometry w Słupce. Będzie jeszcze trochę cieplej. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 22 stopni. Ciśnienie mamy wysokie. W ciągu dnia będzie jednak powoli spadać. Wiatr mamy słaby, miejscami umiarkowany. Na razie jest słonecznie, ale niebawem niebo się zachmurzy. Deszczu spodziewajcie się w nocy.

0: Soniusy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza kolejny etap remontu Krajowej 92. Drogowcy przenoszą się na odcinek między Neklą a Gierłatowem. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Wrześni, a cały ruch będzie odbywał się drugą nitką po jednym pasie w każdym kierunku. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać przez miesiąc. Tymczasem słupecka komenda prowadzi nabór do służby. Do obsadzenia są dwa stanowiska. Wszystkie wymagania, terminy oraz listę potrzebnych dokumentów znajdziecie na stronie słupeckiej komendy. I jeszcze kultura. Dziady Mickiewicza zabrzmią w Zagórowie. W sobotę w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się 11. edycja Narodowego Czytania. Na wydarzenie zaprasza dyrektorka Biblioteki Publicznej Katarzyna Nowicka.
2: Przygotowuje to aktorski zespół Fantazjana, uczniowie szkoły podstawowej i gościnnie wystąpi z młodzieżą na scenie pan Andrzej Szubski.
1: Początek wydarzenia o 16:00. Do Strzałkowa trafi duże dofinansowanie. O szczegółach opowiemy za godzinę.
3: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek dania służby wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej. Informują o tym duńskie media. Teraz groźne odkrycie pod Płońskiem na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów na polu znalazł rolnik, mówi Eliza Koźnicka z policji.
4: Natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
3: Amunicja strzelecka, granaty, pociski i zapalniki zostały zabezpieczone przez saperów. Donald Trump znów chce namieszać w geografii. Prezydent USA zasugerował, że nazwie cieśninę Ormus cieśniną Trumpa. Na koniec zaglądamy do Włoch. Ponownie będzie można zwiedzać piramidę w Rzymie. Po 3 latach prac konserwatorskich jutro zostanie otwarty grobowiec Cestiusza. To jeden z najbardziej spektakularnych zabytków wiecznego miasta.
5: No siemanko ekipo, Hadi z tej strony, fajnie, że słuchacie Meloradia i fajnie, że kiedy inni gadają, to my już gramy. Marlon Hopstadt, I Like, od tego zaczynam, a wierzcie mi na słowo, że będzie grubo, bo za chwilę będzie też trochę K-popowo.

Kygo i Take Me Back w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nuta o tym, że czasami człowiek chciałby wrócić do pewnych wspomnień. A teraz nieco inny temat, bo znamy najinteligentniejsze znaki zodiaku. Poradniki z sieci jak zawsze dowożą, no i przecież nigdy się nie mylą. Ale co my tu mamy? Na początku baran. Tutaj czytam, że chodzi o pęd wiedzy i miłości do wyzwań. To jest bardzo interesujące. Panna z kolei to wyróżnienie szczególnie zdolności analitycznych. Dzięki temu też dobrze doradza. No i pewnie ma pieniądze. Waga, inteligencja praktyczna. Mega szybko uczy się dosłownie wszystkiego. No i na koniec skorpion, który ma być cichy i tajemniczy od dziecka. A tak naprawdę w międzyczasie chłonie kolejne dawki, by nie powiedzieć tony wiedzy. I ciekawe, co by było, gdyby, wiecie, HR-y w pracy podczas rekrutacji patrzyli tylko na znaki zodiaku i czekałbym na taki komunikat wtedy. Przykro mi, że odmawiamy pańską kandydaturę, ale jest pan pani strzelcem, a my szukamy lwa. Powodzenia!

Eli Oaks i Reasons w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A odnośnie tego tytułu, powodów do tego, by słuchać Melo jest znacznie więcej, bo oprócz mocarnej muzy macie też szybką kasę, o której za chwilę powiem więcej.

0: przygotowaniu? Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Mamo, gotujemy się na bitki?
3: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
4: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazja.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Facet, który się tym nie przejmuje, facet, który to uwielbia, mając na myśli to, że bez przerwy chodzi w dresach, czyli Ray Dalton i jego All We Got, które pokochaliśmy i nadal uwielbiamy. A my tak gramy wam w Melo Radio i to właśnie tutaj możecie między innymi przytulić do siebie bardzo mocno do serducha 200, nawet 500 złotych. I możecie z tym zrobić co chcecie, pod warunkiem, że zgłosicie się do szybkiej kasy. Wbijajcie, nie czekajcie, tylko od razu działajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszcie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy. Gipsy Karnawał, ruszamy!

Cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Neptunika i What If, czyli nuta, która pojawiła się dosłownie z zaskoczenia, ale dzisiaj jest już wszędzie. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Przed momentem dosłownie Michał napisał na WhatsAppie Meloradia, że jest bardzo smutny, bo zepsuł się ekspres w robocie. I to jest faktycznie smutna informacja, ale spokojnie, nie przejmujcie się tym, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, bo od tego macie nas, czyli Melo, a my tutaj podkręcamy tempo.
1: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera i Think About Us. Sony Fodera, przypominam, że był na Sunrise Festival, było grubo, było fajnie, a to wszystko czeka na was na Instagramie Meloradia, wbijajcie.

0: Reklama. Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8. Po reklamie. Pogoda.
1: Słonecznie jest na razie w Słupcy, ale niebawem niebo całkowicie się zachmurzy. Padać jednak w ciągu dnia nie powinno. Synoptycy zapowiadają deszcz na noc z czwartku na piątek. Opadów spodziewajcie się także jutro wieczorem. Ciśnienie na razie jest wysokie, w ciągu dnia będzie powoli spadać. Wiatr na razie wieje słaby.
0: Są newsy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Ponad 800 tysięcy złotych trafi do Strzałkowa. Pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój tamtejszego przedszkola. Dzieci zyskają nowe przestrzenie oraz dodatkowe zajęcia wspierające ich rozwój. Projekt realizowany jest w zespole szkolno-przedszkolnym w Strzałkowie. Zaglądamy do wrześni. Zapadły już wyroki w sprawie dwóch osób, które w sierpniu zakłócały porządek w szpitalu. O szczegółach mówi aspirant Adam Wojciński z wrześnińskiej policji.
2: W przypadku 25-latka zasadzona została kara grzywny, natomiast dla 66-latki została zasądzona kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.
1: Oboje odpowiedzą również za przestępstwa popełnione wobec pracowników szpitala. Na koniec zaproszenie do Słupeckiej Biblioteki. W tym tygodniu wrócą kreatywne piątki. Podczas pierwszych zajęć dzieci przygotują wachlarze wspomnień inspirowane wakacyjnymi przygodami. Początek w piątek o 16:00. A za godzinę zaprosimy Was na Narodowe Czytanie.
3: To są newsy na 11:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Iran zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. Zrobił to mimo środowych ostrzeżeń prezydenta USA, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia średnio o złotówkę i 6 groszy, a olej napędowy o 88 groszy. To analiza portalu epetrol.pl. Podwyżki spowodował powrót 23% VAT-u na paliwa. UOKiK sprawdza dużych producentów. Powód to zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów, mówi Kamila Guzowska z urzędu.
4: Chodzi o to, żeby to było transparentne.
3: Pod lupą będą produkty spożywcze, kosmetyczne i środki czystości. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy. Zapłaci też grzywnę. To w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy. W marcu golfista spowodował wypadek po spożyciu środków odurzających.
5: Punktualnie 11:00, siemanko, ja jestem Adi i bardzo krzyczę, dlatego że znowu wypiłem za dużo kawy, musicie mi to wybaczyć. Ale powiem też jedno, że kiedy inni gadają, my już gramy i zgodnie z obietnicą Sony Fodera Think About Us będzie takich więcej. Siemano, zapraszam do 14:00.

Alan Walker i jego Fate, tak, podkręcamy tempo w Melo Radio. Alan Walker podczas swojego ostatniego show w Polsce pokazał, że jest bardzo, ale to bardzo dobry w swoim fachu. Powiem więcej, zadbał o genialną atmosferę. No, sociale, że tak powiem, są cały czas materiałem z jego koncertu zawalone. I kompletnie się nie dziwię, bo to jest piękne przeżycie. Miał też bardzo fajną koszulkę z napisem Polska, także w ogóle szanuję. Ale a propos naszej polskości, to co by nie mówić, Kizo, chociaż jest obywatelem całego świata, to wiadomo, że jest patriotą, który dzielnie reprezentuje nasz kraj. Disney, hotelowo-dobowo w apartamencie, to już teraz.

Griffin i World Away. Tak, podkręcamy tempo, żebyście wy mieli trochę więcej siły i żeby może trochę się zachciało. Wiem, że z tą ochotą bywa różnie, dlatego jako motywacja jeszcze w tej godzinie Wersów i Nad Wodę. Będzie też Armin Van Buuren i Everlasting. To jedna z nowości od tego wyrafinowanego, trensowego gentlemana. Także będzie się działo generalnie. Bądźcie blisko.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Bułeczki mleczne lub mleczne z czekoladą Duncake. 10 sztuk, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kapsułki do prania Color Mill 5 w jednym, aż 25 sztuk. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Wersofi nad wody, tak, podkręcamy tempo. No i teraz też trochę będzie o podróży, no bo tyle się o tym mówi, a i tak za mało. No myślę, że chłop długo zapamięta, że nie wolno. Chodzi o to, że czytam właśnie w sieci o 42-latku, który dowracał samolotem z Egiptu do Gdańska. Nasz rodak chyba mega się zestresował, bo aż zapalił papierosa w toalecie samolotu. No i szybko cabin crew się zjarzyli, później facet trafił do Straży Granicznej, która ukarała go mandatem w wysokości 500 zł. I dlatego właśnie warto rzucić palenie.

0: Armin van Buuren i jego Everlasting to jedna z nowości na antenie Meloradia, która pięknie brzmi i bardzo dumnie reprezentuje to, co powinna. No właśnie, a reprezentuje chociażby to, że Armin van Buuren w dobrym melo chwali się co trochę swoim Estate of Trance, a wy możecie to usłyszeć, także bądźcie czujni, bo już od piątku, od 22 jedziemy mocarnie z tematem.
1: A już o 12 zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Bardzo potężne, bardzo basowe nagranie, które świetnie brzmi w samochodzie i można do tego robić zimnego łokcia, jeśli tylko chcecie. No a ja zagram to o 12. One day.

0: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
4: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
4: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa krucha 20,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Jeden stopni wskazują obecnie termometry w Słupcy. Taka temperatura utrzyma się już do końca dnia. Będzie też aż do wieczora pochmurno. Według synoptyków padać jednak nie powinno. Deszczu spodziewajcie się natomiast w nocy. Opady możliwe są też w piątek wieczorem. Ciśnienie na razie jest wysokie. W ciągu dnia będzie powoli spadać.
0: To są newsy Meloradia Słupca.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Rozpoczynamy od informacji drogowych. Rusza kolejny etap remontu Krajowej 92. Drogowcy przenoszą się na odcinek między Neklą a Gierłatowem. Zamknięta zostanie jezdnia w kierunku Wrześni, a cały ruch będzie odbywał się drugą nitką. Zmiany mają obowiązywać przez miesiąc. Przenosimy się do Strzałkowa. Tamtejsze przedszkole otrzyma ponad 800 tysięcy złotych dofinansowania. Dzieci zyskają nowe przestrzenie oraz dodatkowe zajęcia wspierające ich rozwój. A w narodowym czytaniu udział mogą wziąć nie tylko dzieci. Wszyscy są mile widziani. W tym roku lekturą są Dziady Mickiewicza. Na wydarzenie w Zagórowie zaprasza dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej Katarzyna Nowicka.
2: Biblioteka Zagórowska też po raz 11 włącza właśnie mieszkańców Zagórowa, wszystkich zainteresowanych do tej akcji, także serdecznie zapraszamy 5 września o godzinie 16.
1: Dziady zaprezentuje grupa Fantazjana, zagórowskie licealistki oraz aktor Andrzej Szubski.
3: To są newsy na 12. Maracin Sikora. Zapraszam. Dziś ponownie zamknięta będzie przestrzeń powietrzna nad Lublinem. Od wczoraj między 15.30 a 17.30 odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci też jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał prawomocny wyrok. Tak uzasadniał go sąd.
4: Nawoływanie do nienawiści jest w pewnym zakresie celem działania.
3: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem. Rosja oskarżyła Norwegię o piractwo. To w związku z zajęciem rosyjskiego statku. Do zatrzymania jednostki doszło w środę. W Wenecji ruszył 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości, a filmem otwarcia była produkcja Ink w reżyserii Danego Boyla.
5: Zegary wskazały godzinę 12, więc mówię charakterystycznie i głośno siemanko. Adi po tej stronie, fajnie, że jesteście, fajnie, że z pozytywną energią, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Daft Dogs i How Does It Feel? Trochę lat 80., ale w nowszym wydaniu. Na pewno wam się spodoba. Kto nie słyszał, daje głośniej. Elo!

Run, Run, Ribery, David Guetta w Meloradio, tak, podkręcamy tempo. A ten kot ma coś, co nawet ludziom się za bardzo nie zdarza. Słuchajcie, historia kociaka o imieniu Erebus, który dosłownie pobił 24-letni rekord Guinnessa. W czym? W ilości palców. Słuchajcie, to jest szok, ale zwierzak urodził się aż z 29 palcami, co też strasznie trudno wypowiedzieć, a jeszcze trudniej wyobrazić. Dlatego jak coś w sieci macie zdjęcia, a przez chwilę myślałem, po co mu aż tyle, ale wiecie, no odpowiedź jest moim zdaniem prosta, no bo nie od dziś grasuje teoria, że koty chcą przejąć władzę nad światem. A ten kot ma do tego warunki. Jak mu damy kciuki, no to będzie niedobrze.

Totalny odlot, Tobi Romeo i Fly High. To jest Melo Radio i tutaj dbamy o to, żebyście mieli najlepszą muzę na świecie. A skoro mówimy o muzyce, no to możecie być pewni, że w tej godzinie jeszcze pojawi się nowość od Livki pod tytułem Poza Tobą Nic. Będzie też Florida i Wild Ones dla tych, którzy lubią powspominać. No i coś od Axwella. Także bądźcie blisko.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę!

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tutaj się... Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

sale tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.

0: Mike Perry i Inside the Lines. To jest Melo Radio. I to właśnie tutaj możecie zgarnąć szybką kasę. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Wiem, że są wśród nas gracze, więc jeżeli akurat potrzebujecie na jakiś fajny tytuł, który za chwilę będzie miał swoją premierę, no to koniecznie napiszcie o tym na meloradio.pl. Jeżeli chodzi o inne wydatki, też chętnie się tym zainteresujemy. Wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam szukajcie szybkiej kasy, no i zgarniajcie, bo wam się po prostu należy.
1: I te pieniądze się im po prostu należały.

0: Liwka, poza tobą nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Ta nutka szczególnie polecam, kiedy jest już wieczór, już trochę melancholijnie się zaczyna robić, a wy akurat macie chwilę na to, by się przejść. To naprawdę ten numer daje dużo do myślenia, no i przede wszystkim odpręża.
1: A już o 13 zagramy
0: Alesso i Destiny. Podczas Tomorrowland nie zabrakło tego numeru, ale w takiej trochę niecodziennej wersji. My zagramy oryginał, bo wiem, że go uwielbiacie.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na Canal Plus.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: 100 gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Po reklamie. Meloradio z Łupca. Słuchaj na 102,9 FM.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. To wyraz wsparcia dla Niemiec, bo według Berlina to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Wypadek czy kolizja to standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale zdarzają się też działania zwierząt. Link 4 i Paulina Wolińska.
2: Była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
1: Winna jest też często pogoda. W czasie gradobicia karoseria została tak pobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Naukowcy głowią się, czy da się stworzyć cyfrową kopię ludzkiego mózgu. Pozwoliłaby ona prowadzić różne eksperymenty, których nie da się wykonać na żywym mózgu. A w Portugalii znaleziono prehistoryczną sztukę naskalną. Liczy około 6 tysięcy lat.
3: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: I rym cym cym i ram pam pam, wybiła godzina 13, siemanko, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Mówiłem, że będzie Alesso, obietnicy dotrzymuje, Destiny, zgodnie z życzeniem, jedziemy.

Josh Baker i My Place w Melo Radio. Wszyscy mamy swoje ulubione miejsce. Ale teraz rada, dlaczego warto czasem posprzątać. Trzej bracia podczas porządkowania domu właśnie wybrali się na strych, a tam znaleźli jakieś takie tajemnicze pudła, a w nich komiksy z lat 30. ubiegłego wieku, w tym, uwaga, legendarne już dzisiaj wydanie Supermana z 1939 roku. I co ciekawe, stan komiksu był niemalże idealny, nówka sztuka, nieśmigane. Panowie postanowili się rozeznać, ile to wszystko może być warte, no i już wiemy, bo powiedzieli, blisko 34 miliony złotych. Oni też powinni kiedyś stworzyć komiks o trzech typach, którzy posprzątali. Kiedyś to będzie warte miliony.

0: Fastboy Music Sounds w Melo Radio. Z tym się nie można nie zgadzać. Z tym trzeba po prostu iść z nurtem, niczym Konfucjusz na tafli rzeki. Przepraszam za takie filozoficzne podejście, jakoś mnie delikatnie mówiąc natchnęło, ale to dlatego, że jeszcze w tej godzinie Calvi i Remy Explosion. Pamiętajcie, jak Calvi dzwoni, to zawsze się odbiera.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Mamo! Gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

Girls in Love w Meloradio, tak podkręcamy tempo, trochę miłości, no mam nadzieję, że nie odmówicie. A co by nie było, w tych czasach pieniądze faktycznie tę miłość trochę oznaczają, tak rzeczywiście wyszło, tak to już jest, Instagram w tym wcale nie pomaga, ale a propos dobroci, to wy taką szybką kasę od Meloradia możecie dostać, na co tylko chcecie i to w bardzo prosty sposób, bo weźcie, wyobraźcie sobie taki case, że bierzecie teraz, nie wiem, smartfona albo laptopa, wpisujecie meloradio.pl, tam szukacie zakładki, konkursy i akcje, tam jest szybka kasa, piszecie na co chcecie to wydać i my potem do was odzwaniamy i macie to siano. Czy to nie jest proste? Moim zdaniem banalne i aż za proste, dlatego skorzystajcie z tego, aż ktoś się zczai. Maroon Hofstadt, I Like, już teraz.

0: Alok, Jennifer Lopez i Everything is Fine w Melo Radio. No właśnie, wszystko jest dobrze i czas bardzo szybko leci, dlatego ja już powoli mówię dziękuję, ale to dlatego, że Freak Fighty za moment.
1: A już o 14 zagramy
0: Gips, PZ i Karnawał.
2: Znów zagłuszam myśli, jak już nie słuchać was. Parkiet bywa tu zbyt śliski.
0: Iga i Mikołaj już w kuchni. Mikołaj robi kawę, a Iga robi macze. Za chwilę się z wami przywitają, powiedzą co u nich. Także ja już dziękuję i słyszymy się jutro po 10.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Słupcy poleca. Kotlet drobiowy panierowany 3,99 za 100 gramów i bigos złoty 89 za 100 gramów. Intermarché w Słupcy zaprasza.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Kaufland jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: To są newsy na 14 Ula Harciarek. Zapraszam, oszczędzajcie wodę, apelują warszawskie wodociągi, bo w Wiśle wody jest mało. Wodowskaz wskazuje tylko 98 cm. To może być przełom w sprawie afery Zonda Krypto, bo są nagrania dotyczące tej sprawy, ale nie wiadomo, kto na nich jest. Maturzyści mogą sprawdzić, który kierunek studiów może w przyszłości przynieść im dużą kasę. Muszą tylko zapytać o to ELE, to system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
1: W przyszłości też to jakieś zarobki się liczą, no ale przecież no nie będzie kokosów od początku.
2: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
0: ELE można znaleźć na stronie elauczeń.nauka.gov.pl. Uczniowie zachęcają, szczególnie młodych, by iść na wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie 27 września.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No witajcie, mamy czwartek. Mikołaj, co mi się dzisiaj przytrafiło? Nie uwierzysz.
2: Słucham.
1: Zacięłam się w windzie z jakimś typem.
2: O, ale jakimś miłym typem chociaż? Pocieszył cię, powiedział, nie, spoko, nic tam nie będzie.
1: To znaczy powiedział tak, ja, ty, jedna winda, co teraz?
2: Wiesz co, ja zawsze miałem taki strach, że jak się zatnę z kimś w windzie, to od razu bym chciał wyznaczyć jakiś kąt na sikanie.
1: Weź, albo jakieś granice.
2: No bo wiesz, jak tam będziesz siedział 6 godzin, będziecie siedzieć w takiej windzie, no to...
1: Znaczy mi się wydaje, że mu chodziło o coś innego, ale każdy myśli, prawda,
2: Ja myślę perspektywicznie,
1: słusznie,
2: przyszłościowo.
1: Słusznie. A propos perspektyw, nowy Harry Potter jest.
2: Będzie, no perspektywa na święta jest, chociaż mam mieszane uczucia dosyć.
1: Omówimy ten zwiastun.
2: Zdecydowanie. Karnawał Gips PZ Formani na dobry początek.
1: Hej, Iga Mikołaj.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Mosquito, Living on Video. Na radio tak podkręcamy tempo.
1: Kiedy byłam małą dziewczynką, zawsze marzyłam o tym, żeby wziąć udział w programie Top Model.
0: No
1: na szczęście się nie udało.
0: Aha, na szczęście, no dobrze.
1: Mówię na szczęście, ponieważ Łukasz z 9 sezonu Top Model mocno uderzył w produkcję dużej stacji telewizyjnej. Po tym, jak na oficjalnym właśnie profilu programu pojawiła się rolka z takim podpisem, że POV, myślałeś, że idziesz do programu o modzie, ilustrowana zdjęciami płaczących uczestników, w tym jego samego. Czyli, okay, że niby to jest program o modzie, a jednak są dramy i ten Łukasz to skomentował. Posłuchajmy.
2: Jak ja to zobaczyłem, to pierwsza myśl, że to jest jakiś nieśmieszny edit, że ktoś to zrobił i sobie wstawił. No ale okazało się, że to jest oficjalne konto. Że to oni wstawili. Szok. Wstyd. Żenada. Przegięcie.
0: Myślałem, że to Tomasz Hajto nagrywał z tymi wszystkimi synonimami. Melo Radio.
1: Nie, no po prostu... Chodzi o to, że Top Model już nie jest o modzie.

0: We Freakfajcie w Malo Radio to Jonas i Sera. I can't be the only one. Tak właśnie podkręcamy tempo. A ja nie mogę być jedynym, który ma mieszane uczucia po zwiastunie nowej serii Harry Potter.
1: Ja się do czegoś przyznam. Harry'ego Pottera po raz pierwszy obejrzałam rok temu.
0: A czytałaś w ogóle?
1: Nie, nigdy.
0: A nie czytałaś nigdy.
1: A ty?
0: No ja odkąd się nauczyłem czytać.
1: Czyli od 3 lat, tak?
0: Dokładnie. Najpierw mi mama czytała, a potem już sam resztę przeczytałem.
1: Ale super. Mhm. W każdym razie wleciał nowy zwiastun, bo to jest co, kontynuacja? Nie, to jest to
0: nie,
1: samo.
0: Nie, to jest to samo, tylko od nowa. Tylko tym razem to będzie serial, a nie filmy.
1: A, pieniądze.
0: No ale szczerze, no tak po tym, co było pokazane ze scenografii w tym trailerze, dużo wygląda tak samo. Bardzo podobne to wszystko
1: jest. Ja mam pytanie też jedno. Mhm. No bo Snape'a gra czarnoskóry. To jest jakiś żart taki?
0: Nie, bo on się po prostu zajmuje czarną magią. I to chyba tak chcieli, wiesz, podkreślić wizualnie.

0: Take me back. To Kago i Max McNown. Fajny duet.
1: Fajny duet. A propos duetów, to w tej godzinie poruszymy jeden prawdopodobny duet.
0: Powiem tak, jeżeli ten duet by się odbył, to chyba by zniszczył polską scenę muzyczną, mam wrażenie.
1: Polską radiofonię również.
0: No. O kogo chodzi, powiemy jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama. Świeża oferta prosto z Lady Mięsnej, tylko w Twoim markecie. Najwyższa jakość, profesjonalna obróbka i zawsze niskie ceny. Codziennie świeża dostawa i najlepsze promocje. Karkówka wieprzowa bez kości teraz jedynie 18,99 za kilogram. A łopatka wieprzowa bez kości w supercenie 11,99 za kilogram. I pamiętaj, po polskie mięso tylko do Twojego marketu.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkłady.

0: Planky Jones, to jest Catch. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio we Freakfajcie.
1: Musiałam, słuchajcie, rozgrzać gardło, bo będziemy rozmawiać o dwóch wielkich artystach.
0: Artystach? No to ładnie ich opisałaś. Skolim i Malik Montana. Czy będzie taki duet? O to został zapytany ostatnio Malik.
1: I
0: powiedział, że no w sumie tak.
1: Może być.
0: Może być, nie? Nie wyklucza tego.
1: A gdyby to się udało, to my stworzyliśmy taki mashup z ich numerów. Proszę.
0: Tak. Ale banger by był.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 kroła. Główne danie nie przyjmuję.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Elo, kocham ten numer.
2: Bo możesz sobie powiedzieć elo?
1: Tak.
2: Za każdym razem. A w newsach Meloradia sprawdzimy, czy jesteśmy grubi.
1: Ja jestem. Już nie musimy sprawdzać. Ale czy wy jesteście? A Amerykanie mają na to nowy sposób. Wiadomo, że akurat oni, no jakby zobowiązują.
2: Grubo albo wcale.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Eli Oaks, Breaking Dishes.
2: Aha. Ale gdyby grubi ludzie do tego tańczyli, to by szybko schudli.
1: To prawda. Czyli trzeba tańczyć już punktualnie o 15:00.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, 1,79 zł przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89 zł.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.
7: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Jak informuje minister obrony, nasze myśliwce przechwyciły maszynę niedaleko Ustki. Pracownik sklepu chciał dorobić się na systemie kaucyjnym, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
8: Wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
7: 24-latek ukradł w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. W pogodzie najbliższe dni będą niestety wietrzne i deszczowe. Takie są prognozy synoptyków. Pogodniej tylko na południu kraju. Obwód talii ujawni otyłość skuteczniej niż samo BMI, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. No i radzą, by zwracać uwagę na konieczność poluzowania paska lub zakupu szerszych spodni.
9: Ja mam ten problem, że mam zawsze za duże spodnie, a za krótki pasek.
10: I co teraz?
9: Nie wiem.
10: Schudni.
9: Nie no, aż tak to nie.
10: Iga Mikołaj, witajcie. Zabieramy was nad Bałtyk.
9: Uuu, super.

0: Tymka, tak chciałam powiedzieć.
1: Będziesz się chyba z nim widzieć niedługo.
0: To jest prawda, jeżeli szukacie jakiegoś pomysłu na piątek wieczór, to was zapraszam na Bemowo, bo tam Melo Radio i będzie na przykład też Tymek.
1: O proszę, a kto oprócz Tymka wystąpi?
0: Baby, it's kinda crazy.
1: Blanka będzie, nice.
0: Ale będzie, au. Będzie też Eryk Moczko.
1: No to co, jutro wszyscy jedziemy na Bemowo.
0: Ale ty jesteś cool.
1: No, dzięki.

0: Alchemist Project, Tell Me. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A ja rzucam wszystko i jadę nad morze, naprawdę.
0: O, mogę z tobą?
1: Możesz, bo szczerze, chyba nas nawet stać.
0: No jakbyśmy się zrzucili, to nawet by nas nie zabolało jakoś mega bardzo.
1: Takie wiesz, 5 pensji.
0: Można sobie kupić kawałek wyspy Uznam na Bałtyku. 8,6 tysiąca złotych.
1: Za?
0: Czyli 8600 za no, 12 tysięcy metrów kwadratowych ziemi.
1: Wow!
0: Tylko takiej dzikiej ziemi, nie? Tam jakieś lasy są, torfowiska, generalnie nie ma tam prądu, nie ma tam wody,
1: fajnie.
0: Nie ma tam nic, jest tylko dzika natura.
1: To jest super, bo możemy dzięki temu się odkleić od rzeczywistości, od tego telefonu, od internetu.
0: I myślę, że z taką ceną też jest bezpieczniej przede wszystkim. No bo jakby na przykład jakiś miliarder kupił sobie taką wyspę, nie?
1: No,
0: jakiś taki Jeff. Wiesz, tam różne rzeczy się mogą dziać, nie?
1: Ua!
0: Na szczęście jest tanio. Na szczęście jest tanio.

0: On Tonight w Maloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: Ja lubię dwie rzeczy, duże rozmiary i duże liczby, i będzie o dużych liczbach jeszcze w tej godzinie.
0: Tak jest, o dużych liczbach z największego kraju na świecie, gdzie są najwięksi ludzie, czyli z Ameryki oczywiście.
1: A to mniej lubię.

0: tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
4: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Intermarché w Słupcy poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa krucha 20,99 za kilogram. Intermarché w Słupcy zaprasza.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce. A z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. You shot me.

0: chce, bo chce. Dims, Bambi i cała reszta ekipy.
1: A my teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, bo słuchajcie, no tam się dzieje.
0: No w Kalifornii od 10 lat legalna jest sałata szatana, tak zwana. Devil's lettuce.
1: Pięknie powiedziane.
0: Oczywiście nie zachęcamy do niczego, to tak tylko mówimy
1: tylko
0: informacyjnie. Że przez te 10 lat zebrali 8,4 miliarda dolarów w podatkach od legalnej marihuany.
1: Miliarda.
0: Miliarda dolarów. A w samym tylko drugim kwartale tego roku jakieś 200 milionów. I pojawia się pytanie.
2: Zalegi zebrali marihuany? W żadnym wypadku.
0: A co to komu? Na co to?

0: Robin Schulz, Water Matt, Take It Slow w Meloradiu we Frequajcie.
1: Ja to bym zjadła, wiesz, jakąś czekoladę, chipsy, może żelki.
0: To bardzo niezdrowo. I w sklepiku szkolnym nie będzie takich specyfików.
1: Skandal, skandal.
0: Teraz w szkole ma być zdrowo, ale smacznie.
1: Ble.
0: No to, czy tak będzie, sprawdzimy w newsach.
2: A już o 16 zagramy.
0: Alabama 10, Moonlight Fordo.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko. A ty? Teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta o, to jest mega.
11: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca na 102,9 FM. Co jest grane w Słupcy?
12: Urszula Salamon. Zapraszam. Dziady Mickiewicza zabrzmią w Zagórowie. W sobotę w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się 11. edycja Narodowego Czytania. Dramat zaprezentuje grupa Fantazjana, zagórowskie licealistki oraz aktor Andrzej Szubski. Początek wydarzenia w sobotę o 16. Z kolei w niedzielę dużo będzie się działo w Pyzdrach. Przed nami festiwal Jabłka i Śliwki. Przy wiatraku holenderskim staną stoiska lokalnych sadowników i rękodzielników. W programie są też degustacje, warsztaty i atrakcje dla dzieci. Na koniec zaproszenie do Słupeckiej Biblioteki. W tym tygodniu wrócą kreatywne piątki. Podczas pierwszych zajęć dzieci przygotują wachlarze wspomnień inspirowane wakacyjnymi przygodami. Mile widziani są także rodzice i opiekunowie. Początek w piątek o 16.
13: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Na tę wschodniopolską będzie ograniczony ruch lotniczy. To w związku z wojną w Ukrainie. Ograniczenie będzie obowiązywać od 10 września i nie dotyczy samolotów pasażerskich. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk-Orunia, a powodem jest zderzenie pociągu z ciężarówką. Zdrowo i smacznie, tak mają jeść uczniowie w szkołach. Na przykład w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie popisowe danie to gdzie jest Nemo, mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
14: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
13: Ważne też, by danie było ciekawie podane. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera wystawiony na booking.com, ale to prowokacja, by pokazać, jak platforma podatna jest na oszustwa.
15: Nie chcę nic mówić, ale dzieci chyba będą płakać, jak się im powie, że będą jeść Nemo, nie?
16: Gdzie jest Nemo? No gdzie? Na talerzu.
15: O nie!
16: Nie! Nie! Nie będę jeść zdrowo, ale pojedziemy do Poznania w tej godzinie.

0: superstar, super hit. A hit to w Poznaniu jest dopiero. Tam jeden z deweloperów troszkę przeszarżował.
1: Wiemy, że Poznań to miasto doznań, ale to chyba jest przesada. Mieć mieszkanie, podzielić się na kawałki.
0: A potem mieć cztery mieszkania, nie?
1: To znaczy mieszkania, kawalerki.
0: Tak, tak. Jeden deweloper wykupił mieszkania w zabytkowej zresztą kamienicy i z 22 mieszkań zrobił 56. I teraz Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego kazał zamienić z powrotem na te 22, bo to jednak samowolka budowlana.
1: Znaczy, chłopak jest zaradny, tak?
0: Ale kiedyś tak się robiło przecież. Myślisz, że dlaczego w Kiepskich była prywatna, publiczna toaleta? No tam też jedno mieszkanie podzielili na cztery.
1: Ja nie widziałam Kiepskich.
0: Jezus.
1: Powiedziałam po szeptem.

0: I Found You we Freakfajcie, a teraz coś nowego. Daj gryza.
1: Doskonale. Słuchajcie, jest nowy rok, nowa zabawa Daj Gryza, czyli my gryziemy, a wy zgadujecie, co to takiego, ale tym razem jedną podpowiedzią będzie ta...
0: Dźwiękowa. Sam gryz to jest podpowiedź, czy jesteśmy wszyscy gotowi. Wsłuchajcie się uważnie, bo to nie będzie takie proste. Iga, ja tobie podkręcam mikrofon na maksa i teraz na ciszy proszę wziąć gryza.
1: Okej, okay, biorę gryza.
0: Też bym sobie ugryzł. Co takiego Iga dzisiaj ugryzła? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Chcesz jeszcze jednego wziąć gryza z drugiej strony może?
1: Mhm.
0: Dobra, obniżam dźwięk. Co to dzisiaj Iga gryzie? WhatsApp Meloradia, odnośnik przypominam na meloradio.pl.

0: Fly High, Toby Romeo w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
1: Trwa zabawa, właśnie. Daj gryza, to jest nasz debiut. Poszło wam, słuchajcie, wyśmienicie, jesteśmy z was naprawdę bardzo dumni. Dziękujemy za wszystkie głosówki i tekstówki.
0: Tak jest. Przypomnijmy może dzisiejszy dźwięk, zagadkę.
1: Biorę gryza.
0: Oh, chyba to tylko jedna odpowiedź nieprawidłowa się pojawiła, że arbuz. Natomiast wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
1: Satysfakcjonujące to jest.
0: Zwłaszcza Martina.
2: To oczywiście jabłuszko. Jabłuszko pełne snu.
1: Brawo.
0: Co czwartek będziemy brać gryza, pamiętajcie.
3: Daj gryza. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Media 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak, Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ciekawe. Autopromocja. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: ale ja lubię ten numer.
1: To taki mały ja.
0: Serio?
1: Tak, znaczy to nie ja nagrałem, ale...
0: A, myślałam, że ty mały.
1: Nie, jak byłem mały, to śpiewałem gorzej.
0: A my teraz przenosimy się do Wrocławia. Od razu uprzedzam wszelkie pytania. To nie jestem ja i to nie byłam ja. Kobieta pędziła 172 km na godzinę w terenie zabudowanym.
1: Mhm. I miała ważny powód, ponieważ...
0: Tak.
1: Zostawiła telefon w domu.
0: A nie, no to skoro zostawiła telefon w domu, to mogła tak.
1: Bez telefonu
0: oczywiście.
1: To tak się nie da, nie. Bo przecież telefon jest potrzebny, żeby oglądać na przykład Stanowskiego na TikToku.
2: Chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych.
0: No, przekonam.
2: Prościej, debilizmu.
1: Widzisz, jakby miała telefon, to by wiedziała.

0: What If to Neptune i Kai. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu w Efrikwajcie.
1: Zbliża się godzina 17 i to oznacza u nas jedno. Po pierwsze newsy Meloradia, no to dwie rzeczy, a po drugie?
0: A po drugie będziemy oczywiście zadawać wam ciężkie pytania, niemalże filozoficzne.
1: Ale dużo się uczymy dzięki wam.
0: Tak jest.
2: A już o 17 zagramy
0: Andy Dust z Okaria.
1: I ten numer wybrzmi punktualnie o godzinie 17.
0: Zakaria, bo kiedy inni gadają?
1: My już podkręcamy tempo.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
0: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
0: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest taniej. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje, ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek. A wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i tras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
5: Teraz w biedronce.

0: Kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Bułeczki mleczne lub mleczne z czekoladą Duncake. 10 sztuk, tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Kapsułki do prania Color Mill 5 w jednym, aż 25 sztuk. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 19,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
10: Idę w...

0: Urszula Salamon, zapraszam. Na seansę w kinie Sokolnia musicie poczekać do przyszłego piątku. Wtedy na ekranie zostanie wyświetlony film 100 dni Misja Zeus. To kontynuacja jednego z najgłośniejszych młodzieżowych filmów ostatnich lat. Tym razem bohaterowie wychodzą poza szkolne mury. Seans w przyszły piątek o 16 i 18. Z kolei 15 października wybierzcie się na koncert Mała Italia, największe włoskie przeboje. Usłyszycie włoskie hity w nowoczesnych koncertowych aranżacjach. Na jednej scenie spotka się 4 solistów i 3 instrumentalistów. Koncert odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Słupce. A 15 listopada zobaczycie tam spektakl kabaretowy A Dajcie Spokój. To nowy program Grupy Czesław. Bilety są już dostępne.
1: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowca zatrzymany po tragicznym wypadku na A1 trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. W chwili wypadku był pod wpływem klepedronu, czyli substancji psychotropowej. Od jutra wracają kontrole graniczne w Norwegii, to w związku z pogrzebem króla Haralda V. W związku ze śmiercią monarchy w Holandii zwiększył się popyt na kwiaty, może nawet zabraknąć róż. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy pobiegną przez Tychy. W niedzielę odbędzie się tam półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
2: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii.
1: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów.
3: I mamy godzinę 17. Mikołaj, chodźmy na randkę.
4: Wiesz co, nie wiem czy chcę, bo wszystkie moje pierwsze randki były nieudane.
3: Dzięki. Iga Mikołaj, siemanko.
4: To będę potrzebował waszej pomocy, słuchacze, ale o szczegółach za chwilę.

0: Modo w Melo Radio.
1: Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do dyskusji. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie odpowiedzi na WhatsAppie Meloradio, odnośnik meloradio.pl.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Rozdzielamy rachunek, prawda?
1: O, to będzie Twoja ostatnia randka. Nie wypada też mówić...
0: Robiłbym? Jako pierwsze
1: zapytania?
0: Wrażenie?
1: Dajcie znać, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R. Czekamy na głosówki od Was. Tekstówki też będą OK. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl.

0: You Don't Know Me, Jax Jones i Ray. Już radość na naszych buziach jest, ponieważ mamy wasze odpowiedzi, fantastyczne zresztą są.
1: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R?
0: Zacznijmy od głosówek i poprosimy właśnie o nie, jeżeli macie taką możliwość. Pamiętajcie, że można się nagrywać na WhatsAppie Maloradia, odnośnik na maloradia.pl. Irek, słuchamy ciebie.
2: Ruszasz się dobrze w tańcu?
1: Ale to spoko.
0: A, ale nie, że ruszasz się dobrze w tańcu? Ale to takie w sumie spoko, delikatne,
1: to
0: nie?
1: To ja w ogóle nie wiedziałam.
0: Widzisz, czyli to, tobie
1: działa, działa.
0: Można zadać takie
1: tak.
0: pytanie. No dobrze, czego nie mówić na pierwszej randce na literę R, Kamil?
3: No mi to się wydaje, że na pierwszej randce nie wolno mówić mała, ale gdzie rąbał.
1: No nie wypada, chyba że jesteś drwalem.
0: To prawda. Mamy też oczywiście tekstówki. Robert napisał po prostu jedno proste pytanie. Rozmiar?
1: Znaczy, moim zdaniem trzeba wiedzieć, z czym.
0: No tak, ale kobietę pytać o rozmiar?
1: No nie wypada.
0: No właśnie.
1: Ale faceta wypada? Chyba też nie.
0: No też nie. Ale zależy.
1: Trzeba wiedzieć, na czym się stoi.
0: Się pochwalić. Artur napisał, raczej wrócę do byłej.
1: Uła, cios.
0: Jest też Dariusz, który podzielił nasze opinie, ponieważ Iga uznała, że ble, a mnie śmieszy. Rozgrzać ci bułeczkę. Ach. Ale to trzeba takim rozgrzać ci bułeczkę.
1: Mikołaj, dlatego jesteś singlem.
0: Ja bym zjadł z masłem taką ciepłą. Czego nie mów... No ale bułkę w
1: sensie rozumiem.
0: Zwykłą. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.
1: Zaskoczcie nas. Prosimy bardzo ładnie.
0: Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Chcemy więcej i chcę więcej już teraz w Melo.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: World Away, taki właśnie numer w Meloradiu, podkręcamy tempo we Freak Fight'cie. Ile ja się dzisiaj dużo uczę po prostu, czego nie robić na pierwszej randce.
1: Przyda ci się, czego nie mówić. Na pierwszej randce NTR, tak brzmi nasze pytanie, są odpowiedzi.
0: Tak jest, Jędrula.
2: Rozbierasz się, czy trzeba z tobą chodzić?
0: Akurat wiedziałem, żeby nie mówić, ale warto sobie powtórzyć takie podstawy. Czego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Odpowiadacie oczywiście na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Media Expert,
0: po reklamie.

0: Dlaczego nie mówić na pierwszej randce na literę R? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie, są odpowiedzi.
1: Tak jest.
2: Nie wypada chyba powiedzieć mała, ale rachunek to na pół, nie?
3: Na pierwszej randce na R robimy rachunek na pół.
1: No, czyli wszyscy wiedzą, że tak nie należy robić.
4: O co nie pytać na pierwszej randce? Raczej za Lewicą czy Konfederacją?
1: Faktycznie, chociaż z drugiej strony chyba lepiej wiedzieć, nie?
0: Kto, jak nie ma
1: z kim się tańczy, że tak powiem.
5: Rozmawiać o byłych.
0: Oj, klasyka.
1: Zdecydowanie, to jest chyba najgorszy ze możliwych tematów na pierwszą
0: randkę. Ale jesteś Eddie, jesteś moim rezerwowym, nie jesteś w pierwszym składzie, jeśli ten drugi nie przyjdzie, to wchodzisz.
1: O!
0: Ale w co?

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: robi Schulz. Barbs, Better Times.
1: A Olek robi 6-7.
0: 6-7 do mnie robi.
2: Miałaś tego nie mówić publicznie, bo to już chyba trochę wiocha, nie?
1: Nie, właśnie to jest fajne.
0: Niech
1: nadal
0: wszyscy wiedzą,
1: six,
0: dobrze.
2: Dobrze, a teraz Iga robi 6-7.
0: Ale ja podobno, wiecie, dabowanie wróciło do, do mody.
2: Tak. Ej, to zróbmy daba przez radio.
1: 3-4. Nie, źle, nie zmieściłam
0: dobra, mam
1: się.
0: Nadzieję, że tak, wszyscy słyszeli.
2: Na szczęście nikt tego nie nagrał, więc nie zobaczycie tego nigdzie. Bardzo dobrze.
1: To co, buziaczek?
2: A to zaraz chyba, nie? Bo najpierw musimy powiedzieć, co po 18.
3: A już o 18 zagramy
2: Lumix i Self Aware.
1: Zostawiamy was w bardzo dobrych rękach. Do jutra, a nie.
0: A nie, bo ty jutro na B, mowo.
1: Tak.
2: OG kurz, coś tam.
0: Hulaj nogą.
2: OG daj buziaka.
0: Tylko trzeba kask założyć.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Idealny poranek. Myślałam, że nie istnieje. Ale od kiedy zamieszkałam na osiedlu Gnieźnieńska, każdy jest taki. Nie wierzysz? Przekonaj się. Właśnie ruszyła realizacja kolejnego etapu. Przemyślane mieszkania, nowoczesne rozwiązania, dużo okna, od podłogi po sufit i ten widok. Do tego strefa relaksu, balkon albo ogródek, a wszystko blisko parku, basenu, jeziora, atrakcyjnych terenów zielonych i teras rowerowych. Osiedle Gnieźnieńska Września. Idealnie dopasowane miejsce do Ciebie. Osiedle Gnieźnieńska.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
6: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM.
16: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam i świetny news na początek, bo polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały Holandię 3-1. 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Taką ofertę dla rodziców ma Sosnowiec. Miasto chce w ten sposób walczyć z niżem demograficznym, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
17: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu.
16: Pieniądze będą przyznawane za trzecie i każde kolejne dziecko. 700 niewybuchów z II wojny światowej odkrył rolnik z gminy Płońsk. Na polu były m.in. granaty i amunicja. Wszystko zabezpieczyli saperzy. Na koniec dobry news dla fanów serialu Gentlemani. Do preprodukcji trafił już trzeci sezon. Na razie możemy oglądać drugi sezon, który jest już w streamingu.
18: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

0: idę w melo.
1: No to co, mamy pierwszy tydzień w nowej rzeczywistości. Nie wiem jak wy, ja mam tak, że pierwszy dzień września to trochę jak pierwszy dzień stycznia, z tą różnicą, że trochę mniej głowa boli. Ale są jakieś postanowienia, plany, no i mój plan jest taki, że humorki wam poprawię. No mam nadzieję, że pójdzie lepiej niż z moimi noworocznymi postanowieniami, bo z tymi to średnio. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, Lumix na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Halo, a ja jestem Pychu, dla znajomych Pychu, no i zaraz zagramy w zabawę, o czym myśli Pychu. Już wam współczuję, no bo to oznacza, że będziecie musieli wejść do mojej głowy, a tam to niekiedy straszne rzeczy się dzieją, ale wiem, że jesteście odważni i spróbujecie, czas na zasady. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777, no i próbujecie zgadnąć, o co kaman. No dziś myślę o czymś, co raczej wszyscy mamy w domu. Choć jest to rzecz ruchoma, często się ona przestawia, a nawet chowa, kiedy jest to niepotrzebne. W sensie ta rzecz się chowa, ona sama się nie chowa. Chyba, że o czymś nie wiem. 321-321-777. Za moment będziecie mogli zgadywać i dzwonić, a przez najbliższe 2 minuty i 20 sekund Roxy Węgiel sprawi, że będzie wam fajniej. To jej miasto.

0: ale klasyczek, zawsze buja. Maszeri w Melo. No i czuć już, że wieczór się zbliżył i nadszedł. No, zbliżenia z wieczorem to zawsze te, które bardzo dobrze się zapamiętuje.
1: O czym myśli Pychu?
0: A teraz zbliżamy się do naszej zabawy O czym myśli Pychu. 321-321-777 to numer telefonu, który może wam się przydać w tym momencie. No bo zasady są proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem pod ten numer telefonu dzwonicie, no i próbujecie zgadnąć, co mi po głowie chodzi. No to już widzę, że pierwszy telefon jest, to biorę i odbieram. Halo, siemano. Halo? Nie słyszymy się, a może teraz się uda. Halo, siemanko.
2: No siema.
0: No siema, cześć, jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba, no to o czym myśli Pychu, ja jeszcze tylko podpowiem. Jest to rzecz, którą mamy w domu, jest ruchoma, często się przestawia, a nawet chowa. No to o czym myśli Pychu, jak sądzisz?
2: Odkurzacz?
0: Nie, nie, tym razem nie chodzi o odkurzacz, ale strzał całkiem niezły. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Kaptek.
0: No cześć, no to o czym myśli Pychu?
3: Myślę, że Pychu myśli o dywanie.
0: Nie, dywan to nie jest, ale strzał całkiem niezły, no to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
4: Iza.
0: Iza, no to o czym myśli Pychu dzisiaj?
4: O suszarce na pranie.
0: Iza, no po prostu rozbiłaś bank. Czy ty jakieś pranie dzisiaj zrobiłaś albo wczoraj?
4: No, wczoraj tak, dzisiaj jeszcze nie.
0: A, proszę bardzo, czyli z autopsji wiesz, o co chodzi.
4: Dokładnie.
0: A na chacie gdzie u ciebie stoi suszarka?
4: No niestety w salonie.
0: A, no dobra, dobra, ale ona stoi, można ją schować jakby co. Bardzo dobrze, no to tak, żebyś miała co na niej suszyć, no to ja skiety Meloradia ci wysyłam, dobra?
4: Jasne.
1: O czym myśli Pychu?

0: Jak się człowiek cieszy, spieszy, to się diabeł cieszy. O, jest takie powiedzenie, zdecydowanie. Dlatego spokojnie, take it slow, ze wszystkim zdążycie. No właśnie, o to Robina Schulza, o takim właśnie tytule. Wszystko się zgadza, jesteśmy w komplecie. Wy, Muza i ja, tu Pychu, siemano. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze i udowodnię, że rozmiar to jednak ma znaczenie.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.
2: Meloradio Słupca. Słuchaj na 102,9 FM. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Bo w Media Ekspert taniej ma.
11: Taniej ma. W Media Ekspert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Media Expert,
4: o reklamie.

Wiecznie młody, DJ Bobo. No ciekawe, czy na chleb dalej mówi Pep. Somebody's Dance With Me w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 19. Poznański fliper ma kłopoty. Jak czytam, kupił sobie całą kamienicę, no i mieszkania, które w niej były, zamienił na mikrokawalerki. No i ktoś zgłosił to do sądu, sądowi się to nie spodobało, no i teraz musi kuć ściany, w ogóle wszystko anulować i przywracać do takiego stanu, w jakim to wszystko było. No dużo rzeczy i zmian, trzeba przyznać, w jego życiu się wydarzyło w krótkim czasie, ale w końcu Poznań, miasto doznań, nie?

0: ten gość grał na Tomorrowland. No i to było naprawdę niezłe show. Calvin Harris i jego Blame w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ledwo mrugnęliśmy okiem, a to już 19. Zaraz będzie weekend, bo piątek, piąteczek, piątunio już jutro. No i fajnie. I gramy za moment dalej.
1: A już o 19 zagramy.
0: Modelki, lubię cię jak lato. Lecimy razem z modelkami w godzinę 19. Ten numer punktualnie o pełnej. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rosnął się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach mamy już punktualnie 19. Dziś świętują wszyscy ze wzrostem powyżej 1,90 m. Mamy Dzień Wieżowców. Zbijam z wami wszystkimi piony, a z wysokiego wieżowca też zaczynamy tę godzinę. Z wysokiego C, tak jak wieżowiec. Bo wjeżdżają trzy atomówki. Bójka, bajka i brawurka, czyli modelki. Lubię cię jak lato, to na początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Reasons to Eli Oaks i Lawinia. Podkręcamy tempo w Meloradiu, fajnie się rozdaje pieniądze. Szczególnie kiedy nie są moje, ale z hajsu Meloradia. Bo my taką szybką kasę mamy, kto się zgłosił na meloradio.pl i komu zawibruje coś w kieszeni za moment, to niech się nie przestraszy, tylko niech odbiera. Bo to duże prawdopodobieństwo, że będę ja. A już teraz 100% prawdopodobieństwo, że na antenę Melo wjeżdża Drencil, to Starlight w Meloradio.

0: I'm blue, da budi, da budaj, czyli Nia i Felix Jen, to Sam Say w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 19.13 aktualnie na zegarach i to jest chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi na antenie Melo.
1: Szybka kasa z Melo Radio.
0: A jak kasa, no to oczywiście wybrałem numer telefonu, dzwonimy do Kuby, który mam nadzieję, że odbierze właśnie telefon.
2: Tak, słucham.
0: Ma na to 5 sygnałów, a odebrał już po drugim. Siemano, tu Pychu, Melo Radio.
2: O, cześć, siema.
0: No siemano, słuchaj, 200, taka szybka kasa, gdyby do ciebie trafiła, to powiedz, na co byś ją wydał?
2: Na myszkę do kompo, tak, tak.
0: Okej, myszka, a po co ci taka myszka? Bo w zgłoszeniu napisałeś coś bardzo fajnego.
2: No bo... To nie moje umiejętności, tutaj są

0: problemem, tylko sprzętem ewidentnie.
1: Słuchaj, ja też wiele razy to słyszałem, co prawda w bardziej intymnych sytuacjach, ale dobra, powiedzmy, że tobie wierzę. Kuba, w tym momencie ten dźwięk będzie oznaczał, który puszczę teraz, że 200 lecą do ciebie. Taka szybka kasa od Meloradia, ty pędź do bankomatu ją wypłacać.
0: Super, dzięki wielkie.
1: I mam nadzieję, że to jest ostatnia sytuacja w twoim życiu i jedyna, w której zawodzi sprzęt.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Meloradiu. Mega zdolna dziewczyna, za chwilę gość, który wiem, czego nie zazdrości Robertowi Lewandowskiemu. Choć o coś zazdrosny jest na bank, ale na pewno nie o wygląd. Bo panowie wyglądają identycznie, co zresztą ostatnio ten gość na swoich socialach pokazał. No ciekawe, czy my o czymś nie wiemy. Alan Walker i Fate, ten numer do 20 na pewno wam zagram. Będzie też grupa Black Eyed Peas i I Got Feeling.
1: Meloradio Słupca na 102,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Mamo! Gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Słupca na 102,9 FM.

To bardzo łatwy numer do podśpiewywania. Wy Passenger w Meloradiu, wystarczy, że znacie to kultowe na, na, na, na, na, na. No i to chyba w każdym języku świata brzmi tak samo, więc to się nazywa mieć łeb. Nagrać numer, który potrafi śpiewać cały świat i to bez nauki. No zazdroszczę, drogie panie, mogłybyście się trochę poduczyć komunikacji od Lumixa, a nie tylko mówić domyśl się. To trzeba prosto. No to ja wam teraz prosto powiem, co to za nowość, żebyście domyślać się nie musieli. Say Something, Sonny Federa i Becky Hill. Kochamy was, drogie panie, nie zmieniajcie się.

0: idę w melo.
1: Teraz odpalę waszą wyobraźnię, jak przejeżdża jakieś fajne auto i robi takie no to niektórzy krzyczą daj mu, a Shimza wtedy chyba krzyczy fire, fire. No też ładnie. Od tego zaczynamy 20. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Thomas Gray i Rumors. Młody, zdolny chłopak na Tomorrowland ostatnio zagrał, dał show. Pamiętajcie, że najlepsze sety prosto z belgijskiego boom usłyszycie co tydzień na antenie Meloradia. To w ramach Dobrego Melo.

Aż mnie ciary przeszły, za każdym razem mam jak właśnie w ten sposób, jak słyszę ten numer. To Adam Lambert i Ghost Town. Aż trudno uwierzyć, że 11 lat już minęło, od kiedy ten kawałek mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć. Chociaż ciary to byście dopiero mieli, jakbyście usłyszeli, jak ja ten numer śpiewam. Zresztą Halloween coraz bliżej, tak a propos Ghost Town. No i to mnie dziwi, bo jeszcze w sklepach nie widziałem żadnych ozdób świątecznych, ale pierwsze znicze już widziałem. Choć sceny takie, że ho ho. Fastboy i Music Sounds. Za to słuchanie tak dobrych numerów nic nie kosztuje. Macie je w Meloradio.

Harder to Bibi Rexa, która razem z nami wieczorami idzie w melo, bo to bardzo rozrywkowa dziewczyna. Jest 20 minut do 21. 1400 kalorii. Tyle można spalić grając 2 godziny w padla. 2700 kalorii. No tyle można na przykład zdobyć jedząc 8 pączków z restauracji takiej jednej restauratorki, co rewolucję lubi robić. Na to wszystko i na każdy wasz inny szalony, odjechany, kreatywny, jaki tylko chcecie pomysł, możecie dostać hajs od Meloradia. Sprawa jest bardzo prosta. Spełniamy wasze wszystkie marzenia. Na meloradio.pl możecie się zgłosić po szybką kasę, a potem zrobić wielkie hurra, jak do was oddzwonimy, no i pobiec do bankomatu ją wypłacić. Prościej się nie da, meloradio.pl, tam zgłoszenia i szczegóły. A ja teraz gram zupełną nowość. Marshmello i Cameron Whitcomb to Hollow. Mega ciekawie ona brzmi. Czuję, że wam się spodoba.

0: One są lepsze niż kamery w kinach na ulicach. Widzą każdy twój ruch. Nowość od modelek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 21 za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kungs i Galaxy. I tak będzie fajnie po 21. Ten numer punktualnie o pełnej. Inni będą smęcić, będą coś tam wam gadać, a my już pogramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna koloskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: idę w melo.
1: Ja wiem, że jest późno, że już wielu rzeczy się nie chce, ale czym później, tym bliżej piątku. Ha, widzę wasze uśmiechy, cieszę się, że pomogło. A my gramy i za chwilę z Ulą Harciarek pogadamy sobie o tym, co w nadchodzący weekend warto obejrzeć, no tak, żeby się nie nudzić w trakcie tych wolnych dni. Będzie o serialach. Tu Pychu, siemano. A teraz Kungs i Galaxy na początek.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo, a jak to robić, to razem z naszą Ulą Harciarek, więc ja teraz odpalam klimacik. Weszła ta muzyczka, to oznacza tylko jedno. My rozmawiamy o... Tak, o tym, że weszła Ula Harciarek do studia i ma dla nas garść serialowo-filmowych propozycji na nadchodzący weekend.
1: To tym razem, słuchaj, mam coś dla fanów polskich produkcji.
0: O.
1: Trzy polecajki.
0: O, informacja... i wszystkie po polsku?
1: Oczywiście.
0: Proszę.
1: Informacja zwrotna. Mocny thriller z Arkadiuszem Jakubikiem w roli głównej. Ojciec próbuje odnaleźć swojego syna. To naprawdę mocna propozycja.
0: No, proszę bardzo, zawsze to jest tak, że stary po mleko wychodzi, a teraz jest zupełnie odwrotnie. Warto obejrzeć. A to dawaj, jak lecimy po polsku, to dalej po polsku.
1: Druga moja propozycja to serial Scheda. Tutaj mamy rodzinę, która po śmierci ojca walczy o spadek. Są sekrety, no i nie zawsze czyste zagrywki.
0: O, widzę, że w tym tygodniu jesteśmy w takim bardzo... nie dramatycznym, ale takim wyjątkowym klimacie, o tak bym to nazwał, takim dość głębokim, to ja też dam coś takiego, no, z przymrużeniem oka. Teraz czas na mnie, słuchajcie, ja wychodzę jak Filip z konopi, mam dla was propozycję do nadrobienia sprzed lat i to naprawdę wielu, bo Prawo Agaty ja sobie zacząłem ostatnio oglądać.
1: Kojarzę ten serial.
0: Pani mecenas Przybysz i jej wszystkie rozterki.

0: Byłby z miliona akcji rozwiązania. To jest serial idealny dla mnie, bo ja mam po prostu ADHD i tam się dzieje od cholery rzeczy. Ja bardzo mocno polecam, żeby to wszystko obejrzeć.
1: No i sporo jest chyba tych odcinków.
0: Agnieszka Dygant w roli głównej, jakieś chyba sześć sezonów do obejrzenia. No po prostu musicie, jeżeli nigdy tego nie widzieliście, to zwłaszcza jeżeli widzieliście, to proszę sobie nadrobić, bo to jest fajna rzecz do powrotu.
1: To ja nadrabiam, przekonałeś mnie.
0: No to Ula, idziemy oglądać.

Don't say goodbye. No zawsze lepiej zaczynać niż kończyć, choć o tej godzinie to w sumie kto wie. 21.31 na zegarach, Pychu z tej strony, siemano. Słuchacie Meloradia, za chwilę nowość od Sokoła wam zagram. To będzie numer, który nazywa się Pogwarzymy. No i gwary są różne. No a ja sprawdziłem, jak na przykład w gwarze śląskiej byłoby Zagrajmy, panie i panowie. Internet mówi mi, że szpilnijmy gryfne frelki i szwarne karlusy. No brzmi jak chiński, ale co ja na to mogę?

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie

My Place to Josh Baker w Melo. 15 minut, tyle zostało nam do 22. Jak siedzicie jeszcze w pracy, to trudno, co zrobić. Ale jak jesteście w domu, no to pewnie niedługo do snu się będziecie zbierać. A ja czytam, że mądre głowy mówią, żeby pod żadnym pozorem nie zasypiać i w ogóle nie spać na brzuchu. No bo to jest podobno dla nas i dla naszego ciała bardzo niezdrowe. No ale ja myślę, że nieważne jaka pozycja, ważne, żeby tak, kołdra była zimna, nóżka z niej wystawała i żeby budzik za szybko rano nie zadzwonił. Ewentualnie taki budzik, który

Temu gościowi już raz udało się skraść nasze serduszka numerem Ocean Drive. Czy tak będzie tym razem? Ain't No Game. To Duke Dumont w Meloradiu. Jeszcze przed 22 na ten numer i na wiele innych waszych ulubionych możecie głosować na meloradio.pl w ramach naszej 30 Melo. Kolejna lista hitów już jutro po 18. Gorąco was na nią zapraszam. No i też zapraszam, żebyście głosowali na waszych ulubieńców, żeby zajmowali jak najwyższe pozycje.

0: to promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać. Że to jest mój zmierzch, powiedziałeś, no to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie nie

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.